0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
8: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Check it out, check it out.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
7: Na zegarach zbliża się 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, ekstremalnie upalny. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Zaczął się sezon na jagody. Na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczął się pierwszy weekend wakacji. Jest ekstremalnie gorący. Dziś ma być około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy niż zwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
9: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
10: Pana nabita działa, czy ciężko?
9: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
11: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
12: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
10: Studiujesz fizykę?
12: Ja nie studiuję nic.
8: A jutro ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane, bez opłat. Jeśli przy bramce zrobi się korek co najmniej 25-minutowy, przejazd będzie otwierany bez opłat na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie jesteśmy przygotowani na takie upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Konferencja już się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
13: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
8: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ceny jagód będą spadać, a temperatura będzie szła do góry. Już 26 stopni. Już po 8 dwie minuty, a już 26 stopni. A będzie 35 i mówimy cały czas o temperaturze w cieniu. Jutro jeszcze bardziej gorąco, do 40 stopni, a w poniedziałek nawet 38 stopni. Oczekiwanie na deszcz jest coraz mocniejsze, ale ten pojawi się być może dopiero pod koniec poniedziałku.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
7: 3 po 8, Tomek Marciniak, witam serdecznie i zapraszam na pierwszy wakacyjny program Dzień Dobry w sobotę. Będzie gorąco w ten weekend, także pamiętajcie o tym, żeby dużo pić i mieć nakrycie na głowy i najlepiej nie wychodzić na słońce w tych najcieplejszych momentach. Natomiast my, mimo tych upałów, bez zmian, czyli najpierw kawa, później kącik matrymonialny, giełda, kupno-sprzedaż, informacje z regionu, konkurs i pozdrowienia, to wszystko przepleciemy tradycyjnie waszymi ulubionymi rytmami, na które czekacie przez cały tydzień. W takie upały do kawy porannej proponuję lody. Tak. Jakie są wasze ulubione? To pytanie już za chwilę znajdziecie na naszym fanpage'u facebookowym, a ja życzę wszystkim dobrej soboty i dobrego weekendu. A skoro wakacje, aj, no to gramy. Letni wiatr, Amadeo.

0: 17 minut już po 8 słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę na 94,9 FM. Pierwsze wakacyjne wydanie tego programu i od razu gorąco, tak. Ale cóż, damy radę, kto jak nie my, tradycyjnie o tej porze rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli poprawnie, ten wygrywa pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę. A jak brzmi pytanie, które dostałem od naszej stałej słuchaczki Ani, brzmi tak, co robi dycha w portfelu? Co robi dycha w portfelu? 863-22-22.
1: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Co robi dycha w portfelu? 863-22-22. No chętnie gramy. No chętnie. I już kogoś mamy na linii. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: No witam serdecznie, Piotrek.
0: Witam, Piotrze. Co robi dycha w portfelu?
2: No właśnie, wydaje mi się, że tu chyba pytanie jest niewłaściwie postawione, bo powinno być pytanie, co robi 9,50 w portfelu, ledwo dycha.
0: No nie, pytanie jest prawidłowo postawione, a ty pomieliłeś suchary, pozdrawiam. Co robi dycha w portfelu, 863-2222. Te 9,50 to już było, Piotrze, było w programie. Może teraz, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dawid dzwonił.
0: Słuchamy.
3: Leży i dycha.
0: Nie.
4: Na mnie tak jak patrzę teraz ja. Mówiłem ci, że kocham.
0: Co robi dycha w portfelu? 863-2222. Szukanie banknotą nominale 10 zł właśnie trwa. Dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, Jadwiga.
0: Słuchamy.
5: Ledwo zdycha.
0: Nie. Co robi dycha w portfelu? No. Chodzi o ten banknot 10-złotowy. Dzień dobry, kto jest z nami?
6: Grzegorz.
0: Słuchamy.
6: Dycha w portfelu.
0: Nie. Gdy ci dałem pierwszy ruch. Miało być prosto. Czy zrozumiesz, kiedy to... Co robi dycha w portfelu? 863-2222. Słuchamy.
7: Cześć. No Mieszko.
0: Mieszko, dokładnie, Mieszko. Kto jest na nominale tam?
7: Tak, Ola.
0: Ola jest na nominale, tak, dobrze, na linii. Pozdrawiam.
7: Pozdrawiam moją rodzinę z kątów, która cieszy się, że wygrałam.
0: Cieszy się, że wygrałam. My też się cieszymy. A jakie plany na ten gorący dzień?
7: No, dużo siedzenia w wodzie.
0: Prawidłowo. I nawadniamy. Pozdrawiam. Ale nie tak, jak myślicie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Trzy dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto Lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

0: Piękny.
1: Miki, niby jestem sama, 26 po 8, no to jedziemy z konkursem.
2: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
1: Do wygrania voucher o wartości nawet 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. 30 dostajecie za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30 za wystawienie opinii w przeglądarce Google. No to już mamy 60 i jeżeli w ciągu ostatniego miesiąca dokonywaliście tam zakupów i potraficie to udokumentować, dostajecie kolejne 30 zł i stąd jest łącznie nawet 90. Dzień dobry, kogo witam?
3: Dzień dobry, Darek.
1: Darek usłyszy fragment, mam specjalny dźwięk przygotowany. Dźwięk, który ma 10 lat, minęło to 2 dni temu i trzeba będzie odpowiedzieć, czyje to są słowa. Czy jesteś gotowy?
3: No tak.
1: No to jedziemy.
4: Wracają teraz Szwajcarzy, ale 4 naszych piłkarzy w tej kontrze. Grosicki, jeszcze przepuszczenie, Błaszczykowski, tak, jest, 1-0, Kuba Błaszczykowski.
1: Czyli to jest głos?
3: Wiem, ale...
1: Ale nie powiem. Dobra, dzięki za telefon 863-2222. Miało być prosto, ale się okazuje, że są problemy delikatne. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Przemek.
1: Jak, Tomek?
3: Przemek,
1: witaj Przemku. Czy wiesz, czy mamy puścić jeszcze raz dźwięk?
3: Nie, wiem.
1: No dawaj.
3: Mateusza Borka.
1: Jasne. Powiedziałem, że ten... Oklaski oczywiście dla ciebie, że ten dźwięk ma 10 lat, 2 dni temu minęła ta rocznica. Pamiętasz z jakiego meczu i gdzie to było?
3: Polska-Szwajcaria, Euro 2016.
1: Brawo. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
3: Pozdrawiamy swoje dzieci i żonę.
1: Pozdrawiamy serdecznie, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną sobie porozmawiamy, najpierw podziękujemy sponsorowi.
2: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A my gramy Joker i Sequence, ten jeden pocałunek. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. A gdyby ktoś teraz podnosił się z łóżka i pytał o czas, no to 29 po 8.

0: Senorita i After Party 41 po 8. A ja przypominam, że przed 9 kącik matrymonialny.
1: Reklama.
2: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i

0: Ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
9: Reklama.
10: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
11: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Za 11 minut będziemy mieli 9. Za chwilę kącik matrymonialny. Jeszcze możecie wysłać swój anons na numer 7248. Treść rozpoczynając od słowa Radio Sochaczew, łącznie pisana, dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to 2,46 z VAT tyle kosztuje jedna wiadomość. Dziś, jak informuje nas Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, miniona nocka dla naszych strażaków minęła spokojnie, nie odnotowano żadnego zdarzenia, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Kącik matrymonialny.
1: A ja mam dziś dla was dwa ogłoszenia. Pierwsze z nich to hasło Miki. Miki to mężczyzna po 40, spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę bez nałogów, który pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap życia. Drugie ogłoszenie to też od pana Władka. Pan Władek to 63-letni mieszkaniec Sochaczewa, który pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Władek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedzialnego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do mnie. Kontakt oczywiście jest do wiadomości Radia Sochaczew, a jeżeli chcecie, drogie panie, poznać te numery telefonu, zadzwońcie 863 22 22.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Golda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
2: Reklama.
13: Minęła 9, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest

0: ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszą o pomoc.
1: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
0: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
2: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki. No i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
0: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
4: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
5: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
0: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No teraz zaczęły się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski do 37 stopni. W centrum i w górach 35. Odrobinę chłodniej na północy, tam 31 stopni, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej. Na zachodzie kraju powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce możliwe też burze. One mają dotrzeć na Mazowsze dopiero w poniedziałek.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Radio Sochaczew.
7: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak sobotę rozpocząć z Radiem Sochaczew i programem Dzień Dobry w Sobotę. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, a w niej tradycyjnie giełda kupno-sprzedaż 863 22 22. Ten numer jest już do Waszej dyspozycji. Możecie coś kupić, sprzedać albo wypożyczyć się za naszym pośrednictwem. Ale najpierw z uwagi na niespotykane temperatury od dawna w naszym kraju specjalny komunikat, jaki płynie z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, mówi Jakub Okraska.
10: Przed nami bardzo trudne dni pod względem pogodowym. W najbliższy weekend nasz region zaleje fala upałów, natomiast już po weekendzie, od poniedziałku, synoptycy prognozują gwałtowne załamanie pogody. Ulewne deszcze, burze i nawałnice. W związku z tym Urząd Miasta za pośrednictwem miejskiego systemu powiadamiania SMS wysyła specjalne ostrzeżenia. Dziś oraz w poniedziałek do mieszkańców zarejestrowanych w systemie zostanie wysłany oficjalny alert miejski. Dziś otrzymają Państwo SMS o treści. Uwaga! Podczas upałów unikaj długiego przebywania na słońcu. W razie zagrożenia korzystaj z numeru alarmowego 112. Pomóż osobom starszym i samotnym w swoim otoczeniu.
7: Pamiętajmy o tym, żeby chronić się przed słońcem. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa.
11: Tręczę ci mandaci.
7: Mandacik też jest poważną sprawą, ale już taką przyjemną. Chociaż, nie wiem. Łobuzy, Zenek, gramy.

0: Number one i Pudzian Band, 16 po 9. Mamy pierwsze ogłoszenie w giełdzie kup to sprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na starszy motor lub motorower, może być do naprawy. Sprzedam rower trójkołowy Tolek ze wspomaganiem elektrycznym, mało używany. 797 399 522.
0: Do 10 giełda kupno sprzedaż 863 22 22.
2: Dzień dobry w

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Gastorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
23: Dzień dobry w sobotę.
24: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
24: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.

0: Tu 27 po 9, Brylanty i Daniel Bent US. Tymczasem u nas czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzbanek do filtrowania wody firmy Aquafor, a wody pić trzeba, w takie upały jest to obowiązkowe, dlatego przyda się na pewno w każdym domu. Przypominam, że zasady konkursu są takie, że biorą w nim udział osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Słuchacze. 863-22-22 czeka nagroda, czeka pytanie konkursowe, a ja czekam na pierwszy telefon. No i jest. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Halo?
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Przemek.
0: Przemek jedzie samochodem, słyszę.
2: Halo, jeszcze raz.
0: Jedziesz samochodem, słyszę.
2: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, posłuchaj, masz zestaw głośnomówiący?
2: Tak.
0: Dobrze. Posłuchaj, usłyszysz fragment piosenki. Trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem.
0: No to gramy. Kto to śpiewa?
2: Milano, o tobie kochana.
0: Tytuł i wykonawca?
2: Milano, o tobie kochana.
0: Uznam ci to, bo to Bogdan Borowski, o tobie kochana, ale w oryginale było to Milano najpierw, bo Bogdan Borowski zakładał zespół Milano, także niech ci będzie. Możesz jeszcze pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
2: Pozdrawiam słuchaczy i całą antenę radiową.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to gramy. Bogdan Borowski, o tobie, kochana, 9:30 na zegarach. Przypominam, że słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM, a to jest program Dzień Dobry w sobotę do 13:00. Właśnie takie klimaty muzyczne na was czekają, zresztą jak co sobota.

0: 9:36 na zegarach i kolejne ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Dzień dobry, mam do sprzedania sukienkę letnią, lekko za kolano, z kwiatki. Mój numer telefonu 668-566.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
9: Trzy dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Dzień.

0: Dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
3: Reklama.

0: Jorgus i oczy twe. Za 13.10 kolejne ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Kupiłem starszy motor lub motorower oraz Fiata 125 lub 126, mały ciągnik lub rower, tandem dwuosobowy, może być wszystko do naprawy. 797-399-522.
2: I sprzedam skuter dla niepełnosprawnych. Mój numer telefonu 510-597-922. Dziękuję.
3: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
0: No to jedziemy klasyką, a co? Zespół Akcent, Zenek Martyniuk i Przez Twe Oczy Zielone.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106.
8: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.
13: Zbliża się 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100-procentowymi cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
15: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
14: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 27 stopni, odczuwalna temperatura to 30 stopni, a dziś w cieniu nawet 36. Pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Delikatny wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu, a ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali. Gorąco, parno, także uważajmy na siebie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry.

0: Oczywiście, że nie może być inaczej. 9:50, to jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze, w Tomek Marciniak. Kłaniam się ponownie i zapraszam na kolejną godzinę, a w niej zaproszenia na imprezy sportowo-kulturalne, które będą odbywały się na terenie naszego miasta i nie tylko, ale zajrzymy również do gminy Brochów, bo tam wczoraj muzycznie, tanecznie rozpoczęliśmy wakacje. Byliśmy tam z naszym mikrofonem Radia Słuchacze i na pewno będziemy wspominać, jak to witano lato po raz 9 już w gminie Brochów, a dokładnie w Wólce Smolanej. Tradycyjnie jeszcze komunikat, jaki płynie z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, mówi Jakub Pokraska.
1: Przed nami bardzo trudne dni pod względem pogodowym. W najbliższy weekend nasz region zaleje fala upałów, natomiast już po weekendzie, od poniedziałku, synoptycy prognozują gwałtowne załamanie pogody. Ulewne deszcze, burze i nawałnice. W związku z tym Urząd Miasta za pośrednictwem miejskiego systemu powiadamiania SMS wysyła specjalne ostrzeżenia. Dziś oraz w poniedziałek do mieszkańców zarejestrowanych w systemie zostanie wysłany oficjalny alert miejski. Dziś otrzymają Państwo SMS o treści. Uwaga! Podczas upałów unikaj długiego przebywania na słońcu. W razie zagrożenia korzystaj z numeru alarmowego 112. Pomóż osobom starszym i samotnym w swoim otoczeniu.
0: No a skoro tak duża temperatura, no to gramy.
2: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.

0: Wczoraj powitaliśmy muzycznie lato, tradycyjnie w gminie Brochów, dokładnie na boisku gminnym w Wólce Smolanej. Tam rozmawiałem z głównym dowodzącym tego wydarzenia, Piotrem Szymańskim, wójtem gminy Brochów. Pan Piotr Szymański, wójt gminy Brochów na powitaniu lata w Wólce Smolanej. Rano dzieciaki idą odebrać świadectwa, rzucają plecaki w kąt, a później przyjeżdżają do gminy Brochów, żeby tanecznie rozpocząć najpiękniejszy dla nich okres, czyli wakacje. Ja pana wójta zapytam o sam początek tego wydarzenia. Rozpoczęło się to 9 lat temu. Skąd w ogóle pomysł na tego typu imprezę?
1: Można powiedzieć, że sam się urodził, a generalnie było takie zapotrzebowanie w naszej społeczności, żeby coś się tam działo. No i taki powstał pomysł, żeby takie święto dla naszej wspólnoty zrobić. I gdzie przy takiej muzyce i disco polo i takim festiwalu można się pobawić i piknik rodzinny zrobić i promować gminę.
0: Ta impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez kulturalnych w powiecie sochaczewskim i z roku na rok cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy Brochów, ale i całego powiatu sochaczewskiego. Dziś nowość, bo coś dla nieco starszych słuchaczy, czyli występ pana Janusza Laskowskiego.
1: Starszy pan, ale wiadomo, jego przeboje, na jego występ dużo ludzi czeka i na pewno dużo ludzi przyjechało właśnie dzisiaj na Wólkę Smolaną do gminy Brochów. Słynne przeboje, gdzie starsi pamiętają, ale też i młodzież teraz chyba troszeczkę tak z nostalgią tak wspominają te przeboje.
0: Tak było wczoraj w gminie Brochów, a dziś powitanie lata w gminie Rybno. Zapraszamy do Matyldowa, Ochotnicza Straż Pożarna. Tam będzie tanecznie, początek o 17, a zabawa potrwa do 23. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Nie wszystko zależy od nas.
13: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: roku tylko w KFC. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Księżniczko i Menalos na antenie Radia Sochacze w programie Dzień Dobry w sobotę, 27 minut już po 10. Przypominam, że w tej godzinie będziemy mówić o imprezach sportowo-kulturalnych, jakie w ten weekend odbędą się na terenie powiatu sochaczewskiego. Jedna impreza na pewno się nie odbędzie jutro. Chodzi o turniej piłkarski Felixów Cup 2026, jak poinformował nas prezes klubu Piast Felixów. Ten turniej zostanie przeniesiony najprawdopodobniej na koniec wakacji, a to wszystko z troski o zdrowie dzieciaków, którzy mieli grać jutro w Felixowie. Zdrowie dzieci jest najważniejsze i stąd decyzja w związku z upałami o przeniesieniu zawodów na koniec wakacji. Póki co czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Do wygrania jest voucher na dużą pizzę Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863-22-22. Czekamy na telefon. Czeka też pytanie konkursowe. No właśnie, kto pierwszy, ten lepszy.

0: No i ta lampka się zaświeciła, czyli ktoś jest po drugiej stronie. Kogo witam? Dzień dobry. Kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Asia z tej strony.
0: Asia?
1: Tak.
0: Dobrze. Posłuchaj, pytanie jest następujące. W pizzerii Koziołek jest taka pizza w menu jak czerwony koziołek. Tam jest sos pomidorowy, ser, chorizo, cebula i jeszcze jeden produkt. Jaki?
1: A jeszcze raz można powtórzyć pytanie?
0: Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Masz odpowiedź czy nie? Nie przedłużamy. Nie przedłużamy. 8-6-3-2-2-2-2. Nie gramy na czas. To się nie opłaca. Inni czekają. Dzień dobry. Kogo witam?
2: Dzień dobry. Beata.
0: Beato, sos pomidorowy, ser, chorizo, cebula i jeszcze jeden produkt jest na pizzy czerwony koziołek w pizzerii Koziołek. Jaki?
2: Papryka, pepperoni.
0: Przeczytałaś?
2: Wiem, jadłam.
0: Mnie to cały czas zadziwia, nie wiem, jestem pełen uznania dla was, że macie w telefonie menu i jeszcze potraficie wybrać numer do Radia Sochaczyk i jeszcze ze mną rozmawiać i wygrać nagrodę. Jak wy to robicie, nie wiem. Kiedyś próbowałem, nie da się. Znaczy nie, mi się nie.
2: A jednak.
0: No dobra. Dobrze, możesz pozdrowić, zanim przejdziemy poza anteną do omawiania szczegółów na temat odbioru twojej nagrody.
2: Pozdrawiam całą swoją rodzinę i wszystkich słuchaczy Radia Słuchacze.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną. Podziękujemy teraz sponsorowi.
3: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
4: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej.

strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża. Od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSiR się z nami włączył i CUS,

i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe. Także naprawdę tych atrakcji jest bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zapominajmy również o jedzonku, bo będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu. Natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie prowadzona przez panią Martę Kubiak. A w środku budynku część wystawców

w Żukowie, w szkole podstawowej w Żukowie. To wydarzenie rozpocznie się dziś o 14:00. Zapraszamy serdecznie, bo tam naprawdę będzie się działo. Pani Iwona potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje pieniędzy na leczenie onkologiczne w Niemczech i będą różnego rodzaju zbiórki, także naprawdę warto pomagać i przyjść dziś chociaż na trochę, żeby wrzucić tą symboliczną złotówkę do puszki, tak żeby pomóc pani Iwonie. Zachęcamy.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie.

0: zadbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
2: 3 dni, jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto Lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
8: Reklama.

0: Rivery, zaufaj mi, 12 do 11 na zegarach, wracają wakacyjne seanse filmowe. Zapraszamy dziś o 21.30 na Plac Kościuszki, gdzie odbędzie się pierwszy seans, będzie o Mickiewiczu, będzie trzecia część, a dokładnie to przeczytacie sobie na tusłuchaczew.pl. Będzie też dziś powitanie lata w nowej Suchej, aktywnie na sportowo i tanecznie, bowiem wystąpi My Love, początek o 15 na boisku Promyka Nowa Sucha. A jeżeli chcecie spędzić dzisiejszy dzień gdzieś poza Sochaczewem, to poleca się Żyrardów i Święto Lnu. Zachęcamy serdecznie do tego, żeby tam się pojawić. Natomiast jutro będzie piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa. Będzie się działo na obiektach Mosiru przy ulicy Warszawskiej 80. Początek będziemy mieli o której? O 11. I naprawdę dużo atrakcji dla najmłodszych, ale nie tylko, bo będzie też strefa gastronomiczna. Będziemy mieli też dmuchańce, będzie miś Kazek, czyli maskotka, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Także zapraszamy serdecznie, bo no, będzie naprawdę sportowo, będzie przyjemnie i mam nadzieję, że ten upał skwar nie będzie nam doskwierał, bowiem ma to wszystko być między drzewami. A na to wydarzenie zaprasza Daniel Basiński.
1: Będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden miś, Legio Miś. To jest miś taki kibiców Legii. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM.
3: 94,9 FM.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato.

A 10:00 muzycznie kończymy z formacją Mirage. Mówiłaś tylko ja.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą fur, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
9: Reklama.
10: Zbliża się 11. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
11: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 ran. To skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
13: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
11: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego SOP.
14: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
11: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub znacznie naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No gorąco, gorąco, gorąco. W sobotę niemal w całym kraju słonecznie, jedynie na południu, w Tatrach miejscami możliwe większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 31 na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, ale tam 30 stopni, na Podhalu no 28. Wiatr słaby z kierunków południowych i południowo-wschodnich.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry w sobotę.
16: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
10: Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w Sobotę to idzie w parze już od 33 dokładnie, tak. 3 po 11, Tomek Marciniak. Witam serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. To godzina na Wasze interwencje 863-22-22. Wrócimy też do Brochowa, gdzie wczoraj powitano lato, bo tam no, działo się naprawdę dosyć sporo. No i co będzie? Będziemy też rozmawiać z naszymi lokalnymi gwiazdami, takimi na przykład jak zespół Toledo, który też tradycyjnie jak zawsze jest na powitaniu lata w Brochowie. Wczoraj był też oczywiście Tomek i Marek. Tomka zapytałem o to, czy pracują nad czymś nowym.
17: Tak, pracujemy. Jest taki pomysł, żeby nagrać piosenkę w starszym temacie z tamtych lat, w nowej odsłonie, czyli w nowym obrazku i w nowej aranżacji, więc myślę, że niebawem coś dla naszych fanów będziemy mieli przygotowane, więc cierpliwie trzeba czekać. Nie wiem kiedy dokładnie, ale myślę, że niebawem się ukaże.
10: Na pewno się ukaże. Póki co przypomnijmy sobie to, co kiedyś nagrali. Czyli zakochajmy się. Za chwilę też rozmowa, a później wracamy do muzyki.

0: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
1: W studiu Radia Sochaczew Sebastian Figot, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także Zbigniew Grabowski, inicjator referendum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co najbardziej aktualne. No i zaczynamy od podziękowań. Chcieliście podziękować wolontariuszom, mieszkańcom zaangażowanym właśnie w proces zbierania podpisów. Co takiego w tym temacie się stało? No bo już ten proces się zakończył.
2: Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się w proces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum lokalne w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji pana Dariusza Krupy. Podpisy zbierało ponad 20 wolontariuszy. 22 czerwca udaliśmy się do Płocka na godzinę 10, gdzie przekazaliśmy podpisy komisarzowi wyborczemu w Płocku.
1: Powiedzcie, na jakim etapie jest obecnie cała akcja referendalna?
2: Aktualnie trwa przeliczanie głosów i proces polega na tym, że przekazane karty są sprawdzane. Jest weryfikowany adres oraz PESEL. Podpisy są weryfikowane do liczby 916 prawidłowo wypełnionych kart, co spowoduje, że komisarz wyborczy po 30 dniach wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.
1: To przed nami ten kolejny proces, tak? Na który teraz będziecie czekać.
2: Tak, musimy poczekać 30 dni, proces weryfikacji. Komisarz ma po prostu na to 30 dni. Po 30 dniach ogłosi termin referendum oraz ten termin referendum będzie maksymalnie 50 dni od terminu wydania tego postanowienia.
1: Czyli teraz okaże się, kiedy dokładnie i czy to referendum zostanie zwołane, tak? Jak dobrze rozumiem?
2: Tak.
1: Czyli tej daty jeszcze nie mamy, czekamy cały czas na te informacje.
2: Musimy po prostu cierpliwie poczekać. Taki jest proces weryfikacji, sprawdzania podpisów. Komisarz wyborczy musi mieć te 30 dni na wydanie tego postanowienia, po czym daje maksymalnie 50 dni od wydania tego postanowienia na kampanię referendalną. Tak to się nazywa.
1: To może, panie Zbigniewie, proszę opowiedzieć trochę o waszej grupie, o grupie referendalnej. Coś więcej. Jak działacie i kim jesteście?
3: Grupa liczyła 5 osób. Zbieraliśmy dziennie. Nie wiem, ile tych głosów żeśmy zbierali dziennie, ale dosyć sporo. No, mamy za sobą grupę taką, która nam pomagała. To mogę powiedzieć. Ja to tylko chcę podziękować wszystkim, którzy po prostu nam pomagali. Bardzo dużo podziękować.
2: Chciałem powiedzieć, że głosy były zbierane na terenie całej gminy i przekrój wszystkich głosów. Ci wolontariusze zbierali po prostu głosy na terenie całej naszej gminy. Wszystkie praktycznie miejscowości oddały głosy za wnioskiem, tak? Dalej trzeba pamiętać, że kiedy komisarz ogłosi, to zakończymy, jeżeli ogłosi postanowienie o referendum, to zakończymy pierwszy etap, będzie drugi etap i wtedy będziemy musieli iść już do samego referendum i tu powinna iść odpowiednia liczba osób uprawnionych do głosowania.
1: Tak, jeszcze wrócę do tej grupy, bo też to, co się dzieje aktualnie, z tego co wiem, też informujecie mieszkańców za pośrednictwem na przykład Facebooka, też tak. W ten sposób.
2: Tak, mamy Facebooka Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Tam umieszczamy różne wpisy na temat działań, które się odbywają za pośrednictwem grupy, odpowiednie komunikaty, pokazujemy mieszkańcom pewne nieprawidłowości, ale dzisiaj wolałbym mówić o tych pozytywnych aspektach, właśnie o tym, że udało nam się zebrać, że mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie, to będziemy mieli po prostu referendum w sprawie odwołania wójta w gminie Sochaczew.
1: Czyli teraz oczekiwanie przed wami na komisarza wyborczego.
2: To jest okres, który musimy wykorzystać na przygotowania.
1: Jak będziecie działać teraz w tym czasie?
2: Będziemy się przygotowywać na spotkania z mieszkańcami. Musimy ruszyć w teren, spotykać się z mieszkańcami, przekonywać ich do tego, żeby te 2050, co najmniej te 2050 osób poszło na referendum, żeby po prostu mieszkańcy wstali od telewizora, poszli w niedzielę na referendum, że wykorzystali tą wielką szansę, którą po prostu sami doprowadzili do tej szansy, tak? Żebyśmy nie stracili tej szansy.
1: Panie Zbigniewie, coś pan chce dodać do tego tematu?
3: No ja tylko mogę dodać to, że będziemy drukować ulotki. Będziemy te ulotki wkładać każdemu po prostu w bramę, tak żeby ludzie przeczytali, żeby przyszli na te wybory. No myślę, że z ludźmi z gminy damy radę.
1: Czyli teraz przed wami akcja, żeby z mieszkańcami porozmawiać, spotkać się
2: tak,
1: i...
2: Ale ruszymy po prostu dopiero wtedy, kiedy zostanie wydanie postanowienie komisarza, tak? Wyborczego o referendum. I wtedy po prostu zaplanujemy cykl spotkań z mieszkańcami, żeby dotrzeć po prostu do każdej miejscowości. Mamy przekrój głosów, jak zostało odgrane, gdzie było więcej, gdzie było mniej. Specjalnie weryfikowaliśmy to, żebyśmy wiedzieli, gdzie po prostu powinniśmy się udać i przekonywać tych mieszkańców, żeby poszli na referendum.
1: A więc to, co już możemy podsumować, to ten pierwszy proces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum i to jest, to się udało, ten wniosek został złożony do komisarza wyborczego.
2: Drodzy Państwo, jeszcze taki może krótki ten. Wasze podpisy są bezpieczne. Nikt, tak jak wcześniej mówiłem, oprócz komisarza, nie będzie wiedział, kto oddał i dbaliśmy o to, żeby nikt po prostu nie wiedział, kto się podpisał pod kartą. Karty były oddzielne. Są bezpiecznie złożone u komisarza i nikt oprócz komisarza wyborczego po prostu nie będzie miał wgląd do tych kart.
1: Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W studiu Radia Sochaczew był pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew Sebastian Figat. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A także Zbigniew Grabowski, inicjator referendum. Dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Kiss.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa. Reklam.

0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
1: Kolejny konkurs w naszym dzisiejszym programie. Dzień dobry, w sobotę, czyli voucher o wartości 50 zł do wygrania od Da Grasso. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochacze. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Kuba.
1: Pytanie jest następujące. Pizza Parma składa się z ciasta, sosu pomidorowego, sera, mozzarelli. Do tego będziemy mieli dojrzewającą szynkę, oregano, jeszcze jeden produkt. Jaki?
2: Papryka?
1: Oczywiście, że nie. 863-2222. Czekamy na kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Kto jest z nami?
2: Paweł? Paweł, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakbyś mówił do telefonu, a nie do radia, to byłoby dobrze. Pizza Parma to ciasto, sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka dojrzewająca, oregano, jeszcze jeden produkt. Jaki?
2: Bazylia?
1: O, dobrze przeczytałeś. Świeża bazylia, gratuluję. Możesz pozdrowić, zanim przejdziemy do omawiania odbioru.
2: Chciałem pozdrowić małą żonkę Katarzynę i swoje córki, Zofię i Oliwkę. I radio całe.
1: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną. Zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę. My podziękujemy sponsorowi.
0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie. Radio Sochaczew.

0: Już teraz wiem, Marcin Miller, 11:33 na zegarach. Przypominam, że do 12:00 możecie dzwonić z waszymi interwencjami, natomiast my mamy alert, specjalny komunikat z Urzędu Miejskiego, mówi Jakub Okraska.
1: Przed nami bardzo trudne dni pod względem pogodowym. W najbliższy weekend nasz region zaleje fala upałów, natomiast już po weekendzie, od poniedziałku, synoptycy prognozują gwałtowne załamanie pogody. Ulewne deszcze, burze i nawałnice. W związku z tym Urząd Miasta za pośrednictwem miejskiego systemu powiadamiania SMS wysyła specjalne ostrzeżenia. Dziś oraz w poniedziałek do mieszkańców zarejestrowanych w systemie zostanie wysłany oficjalny alert miejski. Dziś otrzymają Państwo SMS o treści. Uwaga! Podczas upałów unikaj długiego przebywania na słońcu. W razie zagrożenia korzystaj z numeru alarmowego 112. Pomóż osobom starszym i samotnym w swoim otoczeniu.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Jesteś moją bajką. Nie chcę, byś skończyła się. To nasza chwila. Tańczymy, ho.

0: ciebie.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w

0: Związek to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Nie wszystko zależy od nas.
8: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
16: Reklama.

0: Oddam ci wszystko i oczywiście formacja Wiwat. No to jeszcze wracamy do tego, co działo się wczoraj w Iłowie. Byliśmy tam z naszym radiowym mikrofonem, no i rozmawialiśmy między innymi z mieszkańcami gminy Prochów.
1: Krótkie pytanie, na kogo dzisiaj czekać?
2: No na Toledo. Trzeba wspierać co nasze.
1: Ale klasyk też nasz lokalny.
2: No, lokalny, w sumie lokalny. To też czekamy, okej, też czekamy, okej.
3: Nasz klasik, no co? Z naszych stron.
4: Oczywiście, Toledo.
3: Toledo, a zresztą to na wszystkie.
1: A która piosenka pani się z Januszem Laskowskim kojarzy?
2: Z Albatrosa, dla Beaty.
3: Beatę z Albatrosa. Kolorowe jarmarki też. Wszystkie ładne piosenki mają.
0: Oczywiście, że wszystkie ładne, no ale ta Beata wygrywała tutaj, jeżeli chodzi o mieszkanki gminy Prochów. Przypomnijmy sobie fragment.

0: Ten utwór ma 61 lat, a pan Janusz Laskowski napisał go, mając 19, podczas wakacji w Augustowie w restauracji Albatros.
1: Słuchasz Radia Sochaczew.
0: Wracamy już z informacjami, knapokas, a później Joker i Sequence.

0: Jokery Sequence w blasku świec. Powoli zbliżamy się do 12, ale nim wiadomości, to jeszcze formacja Masters i ich Bella.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy!
5: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106.
6: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
7: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.
12: Jest samo południe, zapraszam na wiadomość w Radiu Sochaczew.
13: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
14: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
13: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Zaczyna się ten najgorętszy okres dnia, czyli ponad 30 stopni już, dokładnie 32. Mówimy cały czas o temperaturze w cieniu, odczuwalna 34, a będzie nawet do 36 około godziny 17, może 18, także bardzo, bardzo gorąco. Apelujemy cały czas o to, żeby się nawadniać. Specjalny apel ma dla nas Urząd Miejski w Sochaczewie, mówi Jakub Okraska.
17: Przed nami bardzo trudne dni pod względem pogodowym. W najbliższy weekend nasz region zaleje fala upałów, natomiast już po weekendzie, od poniedziałku, synoptycy prognozują gwałtowne załamanie pogody. Ulewne deszcze, burze i nawałnice. W związku z tym Urząd Miasta za pośrednictwem miejskiego systemu powiadamiania SMS wysyła specjalne ostrzeżenia. Dziś oraz w poniedziałek do mieszkańców zarejestrowanych w systemie zostanie wysłany oficjalny alert miejski. Dziś otrzymają Państwo SMS o treści. Uwaga! Podczas upałów unikaj długiego przebywania na słońcu. W razie zagrożenia korzystaj z numeru alarmowego 112. Pomóż osobom starszym i samotnym w swoim otoczeniu.
12: Pamiętajmy o tym, a za godzinę powiemy o tym, co jest jutro w pogodzie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry.

5 po 12 rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania z programem Dzień Dobry w sobotę, czyli godzina na wasze SMS-owe i telefoniczne pozdrowienia i życzenia. Wróć, tylko telefoniczne. Dziś wyjątkowo tylko telefonicznie, także jeżeli chcecie komuś złożyć życzenia albo pozdrowić, zadzwońcie 863-22-22. Tomek Marciniak, witam ponownie. Tak gorąco, że tylko może nam się marzy, prawda? Ten szum i o muzyczka. To znaczy, że Playboys już jest z nami. Bahama, morze, Miami, tak gramy. A za chwilę Powerplay i ich Diablica. A może trafi mi się anioł? After Party też zapyta. Gramy!

0: I mamy pierwsze pozdrowienia.
1: Chciałam złożyć życzenia braciom Tytkowi, Pawłowi, Kaźmierowa i Teresina z okazji imienin. Dużo zdrówka, powodzenia i więcej odpoczynku.
2: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.
0: Jak wszystko wygląda idealnie, no to Skolim musi się pojawić. Coś mi mówi, że w tym roku w Sochaczewie i okolicach

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
22: Reklama.
23: Będzie.

0: dziś tylko telefonicznie możecie złożyć komuś życzenia albo pozdrowić swoich najbliższych w programie Dzień Dobry w sobotę 863-2222. No i kolejny telefon odebraliśmy.
1: Serdecznie pozdrawiam męża Krzysztofa, córki Wiktorię i Aleksandrę oraz zięcia Marka, całe Radio Sochaczew i prowadzącego. Pozdrawiała Sylwia.
0: Pozdrawiamy z was gorąco, serdecznie, no może słowo gorąco to dzisiaj tak brzmi dziwnie. Radio Sochaczew.

0: Wracamy do tego, co działo się wczoraj w Brochowie, czyli powitania lata. Nie zabrakło tam kolejnej lokalnej gwiazdy po Toledo, czyli formacji Classic. Z Robertem Klatem rozmawiałem tuż przed ich występem.
1: Tak naprawdę... I grając w naszych stronach zazwyczaj, jeżeli gramy w Iłowie, to gramy 2-3 piosenki. Tutaj na całe szczęście możemy zagrać swój cały koncert, więc będą to nasze i te stare wielkie przeboje, i te nowe, które gdzieś tam dopiero dziś zaistniały. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakąś taką piosenkę, którą lubi, z którą wiążą się jakieś pewnego rodzaju wspomnienia. A jeżeli chodzi o nowości, to ten rok taki będzie dla nas trochę przełomowy. Będziemy mieli kilka fajnych nowych duetów, ale nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów, bo wtedy nie będzie niespodzianki.
0: Kiedy się zatem możemy spodziewać mniej więcej czegoś nowego na rynku?
1: Na pewno lipiec, na pewno sierpień i na pewno wrzesień.
0: No to czekamy na nowości formacji Classic.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.

0: wszystko poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
8: Reklama.

0: I kolejne pozdrowienia.
1: Chciałabym serdecznie pozdrowić swojego wnusia Szymonka, który dzisiaj ma imprezę urodzinową. Niech się tam wspaniale bawi. Pozdrawia babcia i dziadek Antoniewa.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Jeszcze przez chwilę mogę przyjąć wasze SMS-owe życzenia lub pozdrowienia 863-22-22.

0: Mejk tańczy z nim do rana i ostatnie pozdrowienia.
1: Chciałam pozdrowić swoich wnuków Mateuszka i Kamilka, ciężko pracujących. Pozdrawia babcia Ala.
2: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: tobie marzę. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
10: Reklama.
11: Jest 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
13: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
12: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 34 stopnia, będzie 36 cały czas. Oczywiście mówimy o temperaturze. W cieniu jest bardzo gorąco. Uważajmy na siebie. Nie wychodźmy, jeżeli nie musimy, zwłaszcza dzieci i osoby starsze, a jeżeli już musimy, to miejmy za sobą wodę i nakrycie na głowę. Nie ma żartów z tą falą upałów. Jutro jeszcze cieplej, do 39 stopni w Sochaczewie i okolicach, a w nocy spadnie temperatura niebagatela do 20 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Zdążyłeś tylko wejść do studia i muszę stwierdzić, że mnie z butów wystrzeliło. Bym się właśnie rozwiązał.
2: No widzisz, ale działam nie tylko na kobiety.
1: Nie, mam nadzieję, że tak będzie już właśnie działało to wszystko, co w kinie Odeon, bo audycja Kinożercy startuje.
2: Doskonale.
1: Tak, jak co poniedziałek i będziemy opowiadać o tym wszystkim, co właśnie w lokalnym kinie. No i już zapowiadałem na starcie godziny, że o premierach sobie powiemy. Kuba Milewski oczywiście w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No to co? Co takiego fajnego w kinie Odeon z tych nowych rzeczy?
2: No, a co byś chciał?
1: No nie wiem. No, coś, co mi podpowiada.
2: Idą wakacje, no 26 czerwca, zaczynamy koniec roku szkolnego, upragniony, co dla co niektórych, ja bym się chyba zamienił i wrócił do teraz szkoły. Do szkoły, zdecydowanie tak. No i co, Minionki i Straszydła przedpremierowo, okay. 26, 27, 28 czerwca, mhm. No to idealnie na zakończenie roku szkolnego wyjście w ramach prezentu do kina za pasek biało-czerwony albo za brak paska, żeby nie było innego, to do kina Minionki i Straszydła, czyli nowy rozdział uwielbianych Minionków.
1: Aha.
2: No i tym razem będzie to absurdalna i taka zuchwała historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, a następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły i spróbować ocalić planetę przed chaosem, które same wywołały. Ja widziałem zwiastun. Naprawdę zapowiada się dobrze. Nigdy nie byłem fanem Minionków, do momentu aż nie obejrzałem ich.
1: Okej.
2: Okay. I to tak potem szło już...
1: Ale to chyba tak działa.
2: Tak działa,
1: chodzi
2: dokładnie.
1: O te żółte stworki.
2: Tam żółte stworki, nic nie gada.
1: I proszę bardzo, i sukces murowany,
2: są
1: i
2: rewelacyjne,
1: pieniądze,
2: dokładnie.
1: Nie?
2: A ten zwiastun naprawdę mi się podobał. Jeszcze nie widziałem filmu. No więc polecam, na pewno się wybiorę.
1: Mm-hmm. No to co więcej?
2: Jedziemy dalej. Tak. Supergirl Woman of Tomorrow, kobieta jutra, czyli przygody kuzynki Supermana, czyli Clarka Kenta, Kara Zol-El, Supergirl. Ona miała trochę podgórkę w życiu jednak, bo Clark Kent wychowywał się na Ziemi, a ona została na tej planecie, to kryptonit? Nie, kryptonit to ten był kamień, który im tam moce odbierał. Mhm. Nie pamiętam tej planety, jak się nazywała, no ale nieważne. No i są to przygody jej, ona łączy, Supergirl łączy siły z nieoczywistym towarzyszem podczas międzygwiezdnej podróży pełnej zemsty i sprawiedliwości, gdy niespodziewany wróg uderzy zbyt blisko domu. No i to jest taki tytuł chyba dla młodzieży dobry. Fantastyka, wydaje mi się, że może nawiązać do Supermana, do tego hitu, tam chyba nie wiem, z 2015-17 roku. Nie pamiętam, kiedy wyszedł ostatni Superman.
1: No tak, ale jeszcze przez kogo był kręcony, to też jest istotne, bo tam kilka tych
2: kilka
1: się pojawiło.
2: Kilka, bo tam takie stare klasyki, to w ogóle tam to o tych już nie wspominam, ale ja nie pamiętam, bo tak. Ja w ogóle nie byłem fanem.
1: Gdzie tam Henry Cavill grał, nie? Główną rolę, a później tak. był taki nowszy, który dosłownie w zeszłym roku, czy 2 lata temu wychodził, tak.
2: Łukasz jest, zapisał się na studia filmografia i teraz tak pięknie mówi, zaskakujesz mnie. Ja nie wiem, bo tak jak mówię, jak coś mnie nie interesuje, to tak bardzo nie zgłębiam tematu, powiem szczerze. I Superman gdzieś nie jest tym bohaterem, jednak Batman
1: bliżej
2: kuruje,
1: ci do niego.
2: Dokładnie,
1: okay.
2: Tak. No i ostatnia premiera, Chłopiec na krańcu świata, to jest taka polska animacja, opowieść o wyprawie na mityczny koniec świata. Jest to opowieść taka o zrozumieniu drugiego człowieka. Edukacyjny wątek typowo, więc serdecznie zapraszam. To jeszcze tylko na koniec.
1: Dobrze.
2: Planetą Supermana jest Krypton, a kryptonit to ten...
1: Pierwiastek,
2: ten taki kamień, który odbierał moc. Dziękuję bardzo.
1: Dobrze, to za chwilę wracamy do Was z audycją Kinożercy i kolejną porcją jakże ważnej albo i bezużytecznej wiedzy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Pograliśmy fajnie, to teraz sobie pogadamy i postawiliśmy kropkę niemalże przy Supergirl, Superwoman, no to Superman, no to ten ostatni ustaliliśmy rok 2025 i to w reżyserii Jamesa Gunna, o dziwo.
2: I wolimy Jamesa Gunna w wersji Strażników
1: Galaktyki, część
2: to też
1: trzecia.
2: Ustaliliśmy.
1: Oj, tak.
2: Polecamy, każda jest dobra, ale chyba trójka...
1: No i
2: najlepsza.
1: Taka najbardziej wzruszająca
2: chyba
1: jednak. Tak,
2: tak,
1: ale nie będziemy spoilerować,
2: nie będziemy.
1: Jeżeli ktoś nie oglądał, ale naprawdę warto sięgnąć, bo chyba cała seria Strażników z Galaktyki to jedna z lepszych
2: tak.
1: rzeczy od Marvela.
2: I jak ktoś nie jest fanem, tak jak ja, a naprawdę obejrzy i uśmieje się i wzruszy, polecamy.
1: I jeszcze ten soundtrack.
2: No i tak.
1: Hity lat 90.
2: Hity, dokładnie tak. Trochę jak w Stranger Things.
1: Trochę tak. I trochę rewelacje. Jak w Deadpoolu też chwilami.
2: Zgadza się. Dokładnie tak. Bardzo dobre kino. Polecamy. Superman 6,5 ocena, także dramatu nie ma, ale wybitne dzieło to nie było.
1: Dobrze.
2: Przechodzimy
1: to
2: do
1: jakie
2: kina.
1: Dzieła w kinie Odeon w takim razie?
2: No to jest Story 5.
1: No.
2: I byłem.
1: I jak?
2: I byłem sam.
1: Aha.
2: I wejszłem na salę, wszedłem. No, było trochę dzieci, ale było też trochę osób w moim wieku.
1: Okay.
2: Natomiast bawiłem się doskonale, wyśmienicie, ale polecam tą bajkę, ponieważ naprawdę w rewelacyjny sposób pokazuje, jak elektronika tablet odrywa nas, to nie tylko dzieci, ale i dorosłych, od właśnie takich kontaktów międzyludzkich, personalnych. No, w świetny sposób pokazany przez pryzmat zabawek i dzieciaków. Rewelacyjne, fajne półtorej godziny w kinie. Polecam wszystkim, naprawdę. Zbliżają się wakacje, trochę więcej czasu. Można wyjść, bo oprócz tego, że bajka śmiechowa, to jeszcze z morałem. No, jest to taki top Disneya, bym powiedział. Naprawdę, pomimo, że lubię i może jestem trochę nieobiektywny, ale jak ona jest też zrealizowana od takiej strony wizualnej, no to szacunek. Myślę, że bajki inne producenci mogą się uczyć.
1: No to i Story 5 polecamy. Co polecamy jeszcze?
2: Polecamy jeszcze Backrooms. No rozbił bank. Ten horror, o którym mówiliśmy. Pełne sale. Nie spodziewałem się. Ale jak widać fenomen internetu, który gdzieś tam... Bo film jest na podstawie... Znaczy chłopak go stworzył, Kin Pixel. 16-latek stworzył serię takich internetowych filmów grozy. I na tej podstawie właśnie powstał film pełnometrażowy, który teraz możemy zobaczyć. No i 100 milionów razy w internecie jednak przekłada się na frekwencję w kinach, także gramy go, jeszcze mieliśmy go grać tylko przez tydzień, ale skoro jest zainteresowanie, więc dogrywamy, polecam serdecznie. No i Robin Hood, koniec legendy. No i tutaj tak ten film trochę przepadł, ale jeszcze od przyszłego poniedziałku do czwartku zapraszamy, gdyby ktoś chciał zapoznać się z nową wersją Robin Hooda. No to serdecznie
1: się Hugh Jackman,
2: zapraszam.
1: Tak, przypomnijmy.
2: Hugh Jackman, dokładnie. No to już Russell Crowe, Hugh Jackman i Kevin Costner w postaciach wcieleni w Robin Hooda.
1: Same gwiazdy. Tak, patrząc.
2: No. Ja te dwa poprzednie, czy w sensie ten z Kevinem jest rewelacyjny i bardzo dobry jest ten z Russellem Crowe, także polecam, można zrobić trylogię.
1: No to pytanie obejrzeć. Właśnie jak Hugh Jackman.
2: Jak Hugh Jackman wypada,
1: tak. Wypada, tak jest.
2: Ponoć Hugh Jackman jest rewelacyjny, tak? Natomiast poczytałem, ja nie widziałem filmu, więc czytałem tylko opinie krytyków. Że jakoś nie dowiózł. Nie wiem czemu.
1: Okej. Okay. No to trzeba się przekonać, wybierając się do kina i do tego was zachęcamy. A oprócz tego, co filmowo, to jeszcze będzie mocno koncertowo, ale o tym to powiemy sobie za chwilę, także bądźcie blisko z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Obiecaliśmy, że będzie też trochę koncertowo w ramach audycji Kinożercy. No i właśnie cykl Kino na żywo. O nim teraz słów kilka, Kuba Milewski, bo no chyba taka postać, której to, nie wiem, mocno przedstawiać raczej nie trzeba.
2: Nie trzeba, nie, chyba. No. Znaczy, myślę, że tak, jeden z trzech wielkich tenorów, no i to już powinno troszkę wszystkim
1: obok
2: raczej...
1: Obok naszej dwójki,
2: dokładnie tak. To jest na spięciu, było na spięciu, w każdym z nas inna krew. Natomiast tak, no Placido Domingo, José Carreras i ten trzeci, czyli Luciano Pavarotti. Jesienią 2025 roku w Weronie, czyli w mieście Romea i Julii, tak, zebrały się największe gwiazdy opery i popu, między innymi Andrea Bocelli czy Il Volo, którego koncert też był przecież w kinie. No i świętowali 90. urodziny Pavarottiego i powstał z tego wspaniały koncert, który właśie będzie można już 28 czerwca o 14 punktualnie w samo południe obejrzeć w kinie Odeon, więc serdecznie zapraszam. Półtorej godziny świetnej zabawy. No, pan Luciano śpiewał od Nowego Jorku, od Metropolitan Opera po La Scalę. W Hyde Parku 100 tysięcy osób. No to jak Queen na słynnym koncercie na Wembley. Także no serdecznie polecam. Jak ktoś uwielbia muzykę klasyczną, którą on przybliżał nam w sposób taki przystępny i rewelacyjny, tak głosowo, no to serdecznie zapraszam, bo warto.
1: No dobrze, to 28 dzień tak czerwca, jest. W niedzielę przychodzicie o 14.
2: O 15.30 wychodzicie.
1: Tak, półtorej godzinki bez przerwy.
2: Bez przerwy.
1: Tak, i 90. urodziny Pavarottiego świętujecie właśnie w kinie Odeon.
2: Dokładnie tak, ale jeszcze, żeby sobie poświętować, to powiemy też, co już niebawem. Mhm. No i mam zaproszenie na zaproszenie. Świetny film, ale to zrobiłem, nie? Nawet Łukasz kiwnął, go pokiwał z politowaniem. To jest remake.
1: Okay.
2: A zgadniesz jakiego filmu?
1: Zaproszenie.
2: Zaproszenie. Nieznajomi albo Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. W zasadzie to remake tego filmu, bo to my też zrobiliśmy remake.
1: Remake, tak.
2: Nieznajomych, więc to będzie trzecia wersja, trzecie podejście do tematu. No ale Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton i Olivia Wilde. Także oni zapraszają nas na kolację, w której nie zabraknie emocji, napięcia i relacji międzyludzkich. Także to może być ciekawy, fajny tytuł na lipcowe wieczory w kinie. Mhm. Serdecznie zapraszam. No a jeszcze co takiego? Od 10 lipca wchodzi Disney i Vaiana, tylko fabularna.
1: Także czyli tak, w formie filmowej.
2: Okay,
1: tak, kojarzymy z animacji.
2: Disney tak lubi. No bo Vaiana niedawno była animacją. Chyba w zeszłym roku, może nawet trochę wcześniej, mniej z pół roku temu wchodziła Vaiana, tak mi się wydaje. Mhm. Animowana, ja byłem i była rewelacyjna. Natomiast tutaj będzie fabularna. A nie, to był Lilo i Stitch, przepraszam. Wróć, Lilo i Stitch. Ale to
1: tak,
2: oni...
1: Fabularyzowany, tak, Lilo tak. i Stitch, faktycznie. No.
2: Natomiast Vaiana będzie fabularna. No i zobaczymy, jak to się... Widziałem zwiastun, wygląda ciekawie. Także Dwayne Johnson między innymi na ekranie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie jestem fanem wszystkich...
1: animacji Disneya.
2: Znaczy, nie animacje, to bardzo lubię Disneya, aha, większość. Natomiast te filmy fabularne, nie zawsze to wychodzi. Tutaj daję cień szansy, ponieważ recenzje są dobre.
1: No to pozostaje tylko czekać, a kolejna audycja Kinożercy wróci do was już za tydzień. Kuba Milewski z Kina Odeon był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnym odcinku audycji Sekrety Szefa Kuchni. W studiu jest razem ze mną Katarzyna Siekierska, właścicielka i restauratorka z Cela Viv w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Lato zaczyna już nam tutaj na dobre rozgoszczać się, bowiem i temperatura, i kończący się rok szkolny chociażby o tym świadczą, a to oznacza, że będziemy też mówić o wakacyjnym jedzeniu i będziemy mówić dziś o królu lata, jeżeli chodzi o warzywa. Ja się przyznam szczerze, że pomidor, bo to o nim będzie mowa, to jest moje ulubione warzywo z różnych powodów. Właśnie, o pomidorze sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Tak, dzisiaj rozmawiamy o pomidorze. Pomidor rzeczywiście jest królem lata. To teraz już zaczyna się sezon na pomidory.
3: No właśnie, jeden z najpiękniejszych momentów, jeżeli chodzi o polską kuchnię.
4: Tak,
3: i to z wielu powodów.
4: Dokładnie, z wielu powodów. W ogóle jakby rozmawiając o pomidorach, mamy parę takich ważnych rzeczy, które warto powiedzieć, bo nie każdy pomidor tak naprawdę jest do tego samego. Mięsiste odmiany, takie jak malinowe czy bawole serca, które już możemy spotkać na rynku, najlepiej smakują na surowo, w sałatkach, kanapkach czy z odrobiną soli, no bo któż nie lubi kanapki z chlebem, masłem, tak. Pomidorem posolonej. Natomiast te odmiany podłużne typu San Marzano zawierają mniej wody i więcej miąższu, dlatego od lat są one uznawane za najlepsze do sosów, przecierów czy koncentratów.
3: A jak traktujemy te koktajlowe?
4: Koktajlowe to najlepiej dodawać do sałatki. Te koktajlowe to możemy po prostu mieć w miseczce i zjeść je tak naprawdę same.
3: Okej. Okay. No właśnie, a takie włoskie słynne sosy, bo to ten pomidor taki naturalny nasz, to jest ten najlepszy chyba, nie ma nigdzie lepszych pomidorów, tak mi się wydaje.
4: Teoretycznie tak, oczywiście, no chociaż włoskie pomidory również są przepyszne, tak, no przede wszystkim pomidory kochają słońce.
3: No, to na pewno. A my teraz mamy okres bardzo gorący i wcale nie chłodniej niż we Włoszech, także to, co będzie teraz dojrzewało na tych krzakach, no to tylko skorzysta na tym.
4: Tak, ale mimo wszystko warto jest jednak, jeśli chodzi o przygotowanie przecierów na przykład, o których dzisiaj sobie powiemy, warto jednak poczekać do pełni sezonu, ponieważ te pomidory są wtedy najsłodsze. One mają najwięcej aromatu, zawierają najmniej wody i to nam powoduje, że ten przecier jest gęstszy, jest bardziej czerwony, ten kolor jest bardziej wyrazisty i nie wymaga aż tak wielogodzinnego odparowywania.
3: Wspomniałaś o przecierze, ale podobno przecier ten najlepszy nie powstaje z tych pierwszych pomidorów.
4: No dokładnie, ten najlepszy przecier powstaje z tych pomidorów, które są na przełomie lipca, sierpnia, tak naprawdę sierpnia, wtedy te pomidory mają najwięcej smaku.
3: Kolejną ciekawostką jest fakt, że pomidory po ugotowaniu stają się bardziej wartościowe. I
4: tak.
3: To jest trochę zastanawiające, bo tu niby takie do sałatki mówimy, prawda, na kanapkę. No nie słyszałem, że ktoś kładąc na kanapkę je gotował. Ale z czego się bierze taka zależność?
4: To jest dosyć ciekawa informacja o pomidorach, bo rzeczywiście większość warzyw ma najwięcej wartości na surowo, natomiast pomidor jest wyjątkiem. Dlatego, że podczas gotowania zwiększa się dostępność likopenu, czyli takiego związku, który odpowiada za czerwony kolor pomidora. I ten likopen to jest najsilniejszy przeciwutleniacz, który występuje w żywności, a nasz organizm znacznie łatwiej go sobie przyswoi właśnie z przecierów, czyli nie wiem, z sosów, z zupy pomidorowej, niż ze świeżego pomidora. I to jest dosyć taka ciekawa informacja, bo rzeczywiście bardziej wartościowy ten pomidor będzie upieczony, ugotowany, przetworzony.
3: Ty bodajże 2 tygodnie temu powiedziałeś, że zapach pomidora to jest coś, po czym się go poznaje, jeżeli chodzi o dobre strony. Czy zielona część pomidora, zapytam tak przewrotnie, jest ważna?
4: Tak,
3: ogonek.
4: Tak. Tak, zapach szypułki i tej zielonej części przy ogonku to jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby ocenić świeżość pomidora. Kucharze bardzo często najpierw go wąchają i jeśli po potarciu palcami czujemy taki intensywny, charakterystyczny aromat, to oznacza, że ten pomidor był zbierany w odpowiednim momencie. Nie za wcześnie, nie za późno.
3: Jak na targowisku sprawdzić po prostu, czy on będzie dobry, czy on będzie smaczny.
4: No dokładnie tak. Trzeba go po prostu powąchać. Dobry pomidor pachnie jeszcze zanim go przekroimy. Czyli jak weźmiemy go do ręki i jeśli nie ma zapachu, to zwykle nie ma jakiegoś takiego bardziej wyrazistego smaku.
3: Po prostu. Dawaj. No dobra, no to idźmy w ten przecier, bo tak mnie trochę ciekawi przepis na przecier pomidorowy. Co trzeba przygotować w kuchni najpierw, zanim przejdziemy do działania?
4: No przede wszystkim to ważne jest to, że jeżeli mielibyśmy zamknąć jakikolwiek produkt, jakiś jeden produkt wskazać, który warto zamknąć w słoiku na zimę, to jest właśnie pomidor. Dlatego, że kiedy otworzymy taki słoik w styczniu czy w lutym, kiedy jest zimno, otwieramy tak naprawdę kawałek lata, bo te pomidory, które są w styczniu, nie smakują jak te, które będziemy mieli teraz. Zrobimy sobie dzisiaj taki domowy przecier pomidorowy na zimę. Potrzebujemy 5 kg bardzo dojrzałych pomidorów, łyżkę soli i kilka listków bazylii. Pomidory kroimy na kawałki, gotujemy je około 30-40 minut, aż puszczą sok. Przecieramy przez sito albo przecierak, ponownie gotujemy, aż uzyskamy taką gęstość, o którą nam chodzi, doprawiamy solą i gorący przecier przelewamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy.
3: W jaki sposób? W piekarniku? W garku?
4: Możemy w piekarniku, a czasami jest tak, przynajmniej ja tak przez lata miałam w domu, że my po prostu z mamą zakręcałyśmy ten słoik bardzo gorącego przecieru, odwracałyśmy do góry nogami.
3: Żeby zassało,
4: i tak naprawdę tak. Nigdy nam ten przecier się nie popsuł.
3: O pomidorze będzie też w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego pozostańcie z nami.
1: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Bieje w 3D przy obwodnicy.
6: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
2: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: I wracamy ponownie. Przypomnę, w sekretach szefa kuchni dziś gościmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Sela Vie w Sochaczewie. A dziś tematem numer jeden jest król warzyw, czyli pomidor. I o nim sobie poświęcimy ten program. I zresztą coś czuję, że nie tylko ten, bo tak jak wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy, daje on bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie w kuchni. Kolejna ciekawostka, o której warto powiedzieć, to w zasadzie pytanie, czy pomidora należy chować do lodówki? Teraz będą myszki różne.
4: No właśnie, i to jest jeden z największych grzechów popełnianych w kuchni co do pomidora. Absolutnie. Temperatura poniżej 12 stopni powoduje, że pomidor traci część aromatów odpowiedzialnych za jego smak. I ten miąższ staje się mączasty, a owoc jest mniej po prostu soczysty. Dlatego dojrzałe pomidory należy przechowywać najlepiej w temperaturze pokojowej i zjadać je w ciągu kilku dni. Ta lodówka powinna być naprawdę ostatecznością, absolutnie nigdy pierwszym wyborem.
3: Czyli nie chowamy pomidorów przed muszkami, myszkami, bo nie. Kolejna ciekawostka, o której warto powiedzieć, to o soli, bo okazuje się, że sól zmienia smak pomidora.
4: Tak, nie chodzi wyłącznie o samo doprawienie, no bo wiadomo, że jakby pomidor posolony jest po prostu przepyszny, ale sól pomaga też wydobyć naturalne cukry i aromaty, które się znajdują w miąższu pomidora, dlatego dobry kucharz często tak naprawdę soli pomidory kilka minut przed podaniem, a nie dopiero na talerzu.
3: Mhm. Czyli
4: to taki trik. Całkowicie może zmienić smak zwykłej sałatki po prostu.
3: Okej. Z czym pomidor tworzy idealny duet?
4: No idealny duet to pomidor i oliwa oczywiście. Rozmawialiśmy już o tym, że likopen, o którym wcześniej mówiłam w ogóle, rozpuszcza się w tłuszczach, tak? Ten likopen rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego pomidor z odrobiną dobrej oliwy jest nie tylko smaczniejszy, ale również bardziej wartościowy dla naszego organizmu i to jest jeden z powodów, dla których kuchnia śródziemnomorska od lat uznawana jest za jedną chyba z najzdrowszych.
3: Pomidory pieczone z czosnkiem, wiem, że przygotowałaś taki przepis, którym chciałabyś się podzielić ze
4: tak,
3: słuchaczami.
4: Tak, zrobimy pomidory pieczone z czosnkiem i tymiankiem. To jest świetny dodatek do grilla. Świetny dodatek do kolacji na przykład. Wystarczy, że dodamy do tego mozzarellę na przykład i mamy już świetną kolację, ale przede wszystkim bardzo fajny obecnie dobry czas na grilla, więc jest to bardzo fajny dodatek do grilla. Po prostu go możemy też położyć na grilla, niekoniecznie piec w piekarniku. Od czego zaczynamy? Może tak, mamy kilogram pomidorów, do tego 3 ząbki czosnku, 3 łyżki oliwy, kilka gałązek tymianku, świeżego oczywiście, sól i pieprz. Pomidory przekrawamy na pół, układamy na blaszce przecięciem do góry, na to kładziemy czosnek, oliwę, tymianek i pieczemy.
3: Ile?
4: Myślę, że tak w zasadzie to tak jak kto lubi, bo to zależy jak kto lubi pomidora. Ja na przykład lubię jak on nie jest taki mocno upieczony, taki na pół twardy, że fajnie się go wtedy je do, dokładnie.
3: Ale zapytam w 180 stopniach.
4: Tak, albo tak jak mówiłam, czyli układamy trzeba, po prostu na grilla.
3: Czyli trzeba obserwować dokładnie. Dlaczego najlepsza zupa pomidorowa często powstaje następnego dnia?
4: A no to podobnie jak rosół, czy na przykład bigos, sosy i zupy pomidorowe zyskują na smaku po kilku godzinach, czyli ten smak nam się tworzy tak naprawdę, kwasowość tych pomidorów łagodnieje, aromaty składników się łączą, a smak jest zdecydowanie bardziej harmonijny, Dlatego bardzo często taką bazę pomidorową przygotowujemy w kuchni wcześniej.
3: Dobrze. Kolejną ciekawostką, którą trzeba wyjaśnić w dzisiejszym programie, to jest odpowiedź na pytanie, czy to prawda, że kucharze pieką pomidory przed zrobieniem zupy, a jeśli tak, to dlaczego?
4: Oczywiście. Pieczenie powoduje odparowanie części wody, bo wiemy, że pomidor składa się z 90% z wody i naturalną karmelizację cukrów. Dzięki temu ten pomidor staje się słodszy, bardziej aromatyczny, ma głębszy smak. To jest bardzo prosty sposób na przygotowanie świetnego kremu z pomidorów.
3: To jest trochę podobnie jak te pomidory z tymiankiem, czosnkiem, tak? Na tej samej zasadzie, że oliwa kroimy na pół,
4: tak,
3: i później...
4: Tak, tylko tutaj musimy na pewno go tak piec dłużej, aż on będzie po prostu mięciutki. Czyli tak jak na przykład, nie wiem, robimy przecier, gdzie pomidory mamy na patelni, to tutaj czekamy, aż ten pomidor nam zmiękczy się w piekarniku.
3: Dobrze, a wcześniej mówiłem, podawałaś przepis na tymianek, który dodawany jest do pomidora, czy to na grilla, czy po prostu do piekarnika, a jeszcze chciałem o dodatek taki jak bazylię zapytać, czy to ona się tutaj dobrze komponuje?
4: Bardzo dobrze.
3: Jeśli tak,
4: do pomidorów, to już wiemy,
3: co
4: na
3: pewno,
4: nam to daje. Bardzo dobrze, ale też warto powiedzieć, że bardzo często i warto w ogóle wykorzystać nie tylko liście bazylii, ale też łodyżki, bo w tych łodyżkach znajduje się bardzo dużo aromatu. I można wrzucić te łodyżki po prostu razem z sosem, a przed podaniem wyjąć. To też coś, co kucharze często stosują, nie tylko same liście.
3: To na koniec jeszcze dwie ciekawostki. Chciałbym, żebyś się do nich ustosunkowała i podpowiedziała jednocześnie naszym słuchaczom a propos sosu, o którym wspomniałaś. Po pierwsze, dlaczego nie gotujemy go szybko na dużym ogniu, a po drugie, czy dodaje się do takiego sosu podczas gotowania masła? Tak czy nie, prawda czy fałsz, i jeśli tak, to dlaczego?
4: Prawda i prawda.
3: Czyli dodajemy bazylię, okej.
4: Tak, najlepsze sosy pomidorowe po prostu nie mogą mocno bulgotać. Ta redukcja powinna być powolna, bo to nam pozwala zachować największą świeżość smaku i przede wszystkim tą naszą naturalną słodycz pomidorów. I zbyt intensywne gotowanie może sprawić, że ten sos stanie się ciężki i straci jakąś tam część aromatów. Natomiast co do masła...
3: To zaraz do masła dojdziemy. To tak chciałbym, żebyśmy jeszcze tutaj doprecyzowali a propos tych sosów i gwałtownego, szybkiego gotowania na dużym ogniu. Co znaczy w praktyce na małym ogniu, na dwójce, trójce, czwórce, bo zaraz
4: tak,
3: słuchacze będą się...
4: Tak, lekko bulgotać.
3: Tak tylko. Jak rosół na przykład?
4: Na przykład,
3: i
4: tak.
3: Ile, jaki czas? Mniej więcej tak uśredniając przy dwóch, nie wiem, kilogramach pomidorów, jeżeli chcemy taki zrobić.
4: To też zależy od tego, czy my... Znaczy w zasadzie nie, bo to nie jest długo. Myślę, że około pół godziny, 40 minut możemy wykorzystać. Natomiast ważne, żebyśmy mieli bardzo dojrzałe pomidory.
3: Dobrze, to teraz do tego masła przechodząc, powiedziałaś prawda, czyli dodajemy do sosu.
4: Tak, w włoskiej kuchni dodają do sosu, do kremu pomidorowego zdecydowanie masło, dlatego że niewielka ilość tego masła łagodzi nam naturalną kwasowość pomidorów i przede wszystkim nadaje taką aksamitną konsystencję po prostu. I nie ma wtedy już potrzeby dodawania śmietany.
3: Łyżkę masła?
4: Tak, no w zależności od tego, ile mamy pomidorów. Zimnego masła najlepiej.
3: Zimnego masła prosto z lodówki, czyli takie dwie nieduże kostki w zupełności powinny wystarczyć. Temat pomidorów będzie jeszcze gotowany w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Na dziś dziękuję. Katarzyna Siekierska była moim i Państwa gościem. Do usłyszenia.
1: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: Jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa. Ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: stąd. Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Smutek, żal, niedowierzanie. No tak to właśnie wygląda, kiedy po raz ostatni do was mówimy w ramach Muzycznej Piwnicy, bo wakacje, no te wystartowały. I tak naprawdę to jest pierwszy wakacyjny weekend, a co za tym idzie, ostatnia audycja Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew. Michał Odolczyk, który ociera łzy płynące po
2: policzku.
1: Dokładnie
2: tak, ja jestem rozczarowany.
1: Zrozgotany jestem.
2: Ale myślałem, że smutek, żal i niedowierzenie to dlatego, że nie ma z nami Joe Cockera, ale jego już długo nie ma.
1: Czarny humor też musi się oczywiście pojawić, tak delikatnie na rozluźnienie. No taka też jest konwencja tej audycji, więc boję się, że odepniesz trochę wrotki na sam finał.
2: Nie,
1: czy
2: no
1: mogę
2: będzie,
1: być tak spokojny?
2: Będzie grzecznie. Nie, nie ma co. Joe Cocker dzisiaj na prośbę naszych słuchaczek, słuchaczki jednej konkretnie.
1: A w zasadzie sióstr, bliźniaczek, więc... Tak.
2: Pozdrawiamy gorąco.
1: Dorotę i
2: tam
1: Ele,
2: dostaliśmy
1: tak.
2: całą listę, mogliśmy sobie wybrać. Ja wybrałem Joe Cockera. No zabraknie nam weekendów, bo wakacje się zaczynają, więc odpoczniecie od nas przede wszystkim, bo my od was nie. Natomiast Joe Cocker dzisiaj na tapecie, porozmawiamy o nim, posłuchamy i no i co? No i zaczynamy, no. Zaczynamy lato, zaczynamy wakacje.
1: A będzie Summer in the City. A dobra, spaliłem.
2: Jak zwykle.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Wracamy do Was z Muzyczną Piwnicą, wracamy z muzyką, a w zasadzie to nie, wystartujemy z muzyką Joe Cockera, bo będzie okazja, by za chwilę jeden z jego numerów usłyszeć. Ten tytuł cały czas patrzę, jak mi listę wysyłałeś z tym błędem.
2: Fromage. Tytuł Fromage.
1: With a little bit help from Ash, my friend. A w zasadzie to powinno być With a little bit help from my friends, tak?
2: Tak. Jak już widzicie, Łukasz znowu wszystko spalił, bo właśnie wam powiedział, jaki utwór zagramy na koniec.
1: Ale to tak, żeby wszyscy teraz wyczekiwali, nie?
2: A, żeby wyczekiwali.
1: Żeby byli, bo nie wiedzą, kiedy my skończymy gadać i kiedy
2: piosenka zagra. Ja mam nadzieję, że wy wiecie, jaki to jest utwór, a utwór szczególny, jeżeli chodzi o Joe Cockera, bo Joe Cocker, tak pokrótce mówiąc, pan się urodził w Sheffield i jako młody chłopak już śpiewał w zespole założonym przez swojego brata. Co ciekawe, ten charakterystyczny, zachrypnięty głos miał od młodych lat. To nie jest tak, że on sobie zdarł głos na śpiewaniu i tak dalej. On takim głosem został wyposażony przez los boga, czy
1: taki się wylosował jaką
2: wersję, wersję wybiera. I był ubrany do różnych imprez, żeby właśnie śpiewał, no bo potrafił, umiał i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, to już zaspoileruję, Joe Cocker, którego nie ma z nami już wiele, wiele lat, on nigdy nie miał wykształcenia muzycznego, a zarobił na muzyce kupę pieniędzy. Był po prostu samoukiem, on się sam uczył śpiewać i sam to wszystko tworzył. Zresztą jego twórczość, którą znacie, w znakomitej większości jest coverami. On nieszczególnie pisał teksty i je śpiewał. I między innymi.
1: A to tak pomyślałem, że jak my, ale to mi się pomyliło, bo to gdzieś samouki, a mamy nie łuki.
2: No nie, to jest inaczej. Samo zabierasz na, zamieniasz na nie. To taki rebus.
1: Dobrze, jeszcze nie wybijam.
2: W każdym razie utwór, który już zaspoilerowałeś, czyli With a Little Help from My Friend, from Ash i mi chleb od razu. Już wiadomo było, że coś jest nie tak. Jest utworem zespołu The Beatles.
1: Co to wysyłałeś, jakbyś głodny po
2: zresztą,
1: prostu.
2: Tak, zresztą jednego z nielicznych utworów zespołu The Beatles, no, gdzie wokalistą był Ringo Starr, czyli perkusista, czyli tak jak Phil Collins przed tygodnia. Identycznie.
1: Wszystko nam się spina pięknie.
2: Wszystko nam się spina, dokładnie tak. Ale Joe Cocker zasłynął tym utworem, bo on odszedł od swojego brata, w sensie z zespołu swojego brata, nie to, że go porzucił, zostawił gdzieś w jakimś bidulu, czy innym takim czymś. Po prostu przestali grać razem. Joe Cocker ze swoim innym kolegą ze szkoły, który był basistą, postanowili, że będą grać razem. I między innymi zagrali ten utwór, właśnie utwór przez nas potocznie nazywany Fromage, który zdobył serca słuchaczy. I Joe Cocker wystąpił na legendarnym Woodstocku w 1969 roku i myślę, że to wykonanie jest dostępne absolutnie wszędzie, bo właśnie tam zaśpiewał With a Little Help from My Friend. Zresztą starsze pokolenie, ty pewnie tego nie pamiętasz, ale starsi
1: od jestem starsze pokolenie, nie.
2: Ty nie jesteś starsze pokolenie, ty jesteś przedstarsze. Był taki utwór, był taki serial Cudowne Lata kiedyś w telewizji, był tam Paul Pfeiffer i tak dalej, to czołówka tego utworu, tego serialu, to był właśnie
1: ten utwór.
2: Utwór Fromage, potocznie znany.
1: Nasz Fromage.
2: Nasz Fromage, tak. Więc wiele osób na pewno kojarzy ten utwór, a przede wszystkim Woodstock 69 i to wykonanie zapisało się w historii muzyki, bo zaraz na sam, w zasadzie ostatnie sekundy tego utworu, przeszła tam olbrzymia ulewa, jakieś tornado i tak dalej, co nadało w ogóle takiego tragicznego wyrazu całej, całej sytuacji. Co ciekawe, towarzyszył Joe Cockerowi wówczas Robert Plant, który później stworzył Led Zeppelin. On był jego gitarzystą przez chwilę, więc tak się fajnie to tam wszystko zamykało. Niemniej, zatrzymaliśmy się na 69. To ja nie będę wam mówił, co dalej robił Joe Cocker, bo nie śpiewał. I to jest najlepsze, że on przestał po tym śpiewać. Ty włączasz Fromage?
1: W sensie, się bałem, że z tą liczbą coś innego zaproponujesz.
2: Nie, nie, tak... no 69 rok. Klikaj.
1: Dobra.
2: Używaj członka, klikaj.
1: Zostawmy to, klikam.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochacze w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Danie tutaj jest Stokrotka.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gorąco.

0: KFC. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Wracamy do Was. To jest Muzyczna piwnica. Podkreślmy to raz jeszcze. Ostatnia w tym sezonie, bo wakacje wystartowały, więc też i takie klimaty lekko wakacyjne na sam koniec się pojawią, ale zanim do nich przejdziemy...
2: Zanim Łukasz Wam zdradzi wszystko,
1: już zdradziłem przecież. Chcesz, to mogę i ten zdradzić numer. Nie ma problemu. Czy, dobrze, zostawmy to na sam koniec.
2: Mieć budowania napięcia.
1: Tak jest. A ja po prostu, wiesz, nie mogę wytrzymać.
2: Nie chcę wam nic mówić, ale Łukasz wam za chwilę powie, że 1 września skończą się wakacje. Jeśli jeszcze nie wiedzieliście.
1: Jeśli będzie to dla kogoś zaskoczenie. Nie, zaskoczeniem, czy będzie zaskoczeniem, o właśnie numer, który kolejny wybrałeś i historia wokół tego, którą opowiesz.
2: To nie jest do końca historia wokół tego numeru.
1: Okej. Okay. Co tam będzie za historia?
2: Historia jest taka, że po wielkim sukcesie na Woodstocku 69
1: tak,
2: roku, kiedy zaśpiewał piosenkę Fromage, i której w zasadzie Beatlesi mu bardzo pogratulowali, bo nawet Paul McCartney przyznał, że zrobił to lepiej niż oni, że rzeczywiście ma jakiś taki flow i w ogóle ten jego głos, ten zakrzyknięty.
1: Że ma papiery na wykonywanie tego numeru,
2: Że ma papiery na wykonywanie tego numeru. To Joe Cocker... Ty mnie zapytałeś, czy odepniemy wrotki dzisiaj.
1: No.
2: Joe Cocker odpiął
1: wrotki. Odpiął
2: wrotki,
1: tak,
2: ale to odpiął wrotki tak, że nawet sobie nie wyobrażasz. Przeprowadził się do Australii. No, zarobił trochę pieniędzy na tym, że przez chwilę był sławny. Ale w 72 na przykład z Australii został deportowany za problemy z narkotykami i alkoholem. Później się
1: przeprowadził.
2: Później się przeprowadził do Wielkiej Brytanii. Tam też trochę nie szło mu za bardzo w życiu. Ogólnie miał ciągłą imprezę kilkuletnią. Finalnie wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, która go tam, powiedzmy, troszkę uspokoiła, bo lubiał i to bardzo, we wszystko.
1: Było lej po pół.
2: Tak. Nie, nie było. Tam było lej po dwa. I oprócz tego były oczywiście narkotyki, więc było absolutnie to wszystko i totalny miszmasz. I Joe Cocker, no tak trochę poszalał, tak mocno poszalał. Ale kiedy się uspokoił, kiedy poznał swoją przyszłą żonę, z którą był, o dziwo, jako artysta i człowiek bardzo mocno ugruntowany na scenie muzycznej do końca swoich dni. Więc był... Zresztą też wam opowiem o jego życiu prywatnym, ale to za chwilkę. I utwór, który wam zagramy, którego Łukasz wam jeszcze nie zaspoilerował.
1: Potrafiłem zbudować napięcie.
2: Up Where We Belong. W duecie z Jennifer Warnes.
1: Yeah.
2: Jest to utwór do filmu, za który zresztą dostali bodajże nagrodę Grammy, a sam film zdobył Złotego Globa, jak się nie mylę. Jest to film pod tytułem The Officer and the Gentleman z angielskiego, a po polsku byśmy to przetłumaczyli jak? Kapral i facet? To nieważne. I to był utwór, który wrócił Joe Cockera na tory wielkiej kariery. To był taki utwór, który go jakby z tej otchłani wielkiej, dużej imprezy, która trwała przez kilka dobrych lat, skończyła się deportacją i zakazem wjazdu do Australii i tak dalej, przywrócił go na wielkie sceny i pozwolił no znowu tworzyć i znowu być znanym, bardzo znanym muzykiem. Słuchajcie, był na tyle znany, że wystąpił w Polskim Tańcu z Gwiazdami, nie wiem, czy to wiecie. Tak się zdarzyło. I można się bawić, i można być porządną gwiazdą. Oczywiście, że tak. Joe Cocker to nie był byle jaki Joe. To był bardzo poważny gość i artysta. W każdym razie, zresztą też wam opowiem o tym, jak koncertował w Polsce, bo troszkę tych koncertów było. Niemniej, no chyba zagramy ten utwór, bo tu nie ma co, bo to był taki bardzo okres nietwórczy, jeżeli chodzi o życie Joe Cockera, czyli ta przerwa między 69 rokiem, a filmem, do którego stworzył muzykę z panią Jennifer. I tak naprawdę ten utwór, który został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, zresztą co ważne, krytycy nigdy Joe Cockera nie lubili. I ogólnie on się...
1: Może ich nie zapraszał na imprezy swoje.
2: Być może. On się nie spotykał raczej z pozytywnymi ocenami, jeżeli chodzi o krytyków muzycznych. On się zawsze spotykał z bardzo pozytywnymi ocenami, jeżeli chodzi o innych artystów. Tak jak mówiłem wcześniej, większość jego znanych bardzo utworów to są covery. On coverował R.E.M., coverował U2, bardzo wiele jest utworów, które są po prostu w wykonaniu Joe Cockera. Ale to są
1: Could You Be Loved chyba Boba Marleya, tak, jeżeli dobrze kojarzę, tak.
2: To są totalnie inne utwory niż te w oryginale. I ci artyści, których on utwory śpiewał, oni byli pełni podziwu, że nowy aranż, inny głos i w ogóle tworzyło się coś zupełnie, totalnie nowego. Więc miał duże uznanie wśród innych muzyków, którzy tam mieli okazję jakoś się otrzeć o jego twórczość, natomiast nieszczególnie miał uznanie wśród krytyków. A to jest utwór, który jednak był wyjątkiem, bo no, wrócił go na wielkie tory, na tory wielkiej sławy i no co, Joe Cocker tak już do końca pozostał. Żeby nie było. Ja nie będę się więcej rozwodził. Ty mówisz
1: klikam.
2: Ja mówię start, czy jakkolwiek to tam jest. I posłuchamy sobie duetu pana Joe Cockera
1: i Jennifer Warren. Gramy.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.

0: oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
11: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Wydawałoby się, że to ostatnia audycja przed wakacjami, a tu jednak humory dopisują. Tak na początku był taki delikatny smuteczek, nostalgia, gdzieś tam tym noskiem pociągnęliśmy, a teraz jest.
2: Ale okazało się, znaczy nie pociągnęliśmy noskiem jak Joe Cocker, żeby była jasność też. Okazało się, że Joe Cocker, Łukasz to podsunął, bo zaczął mi mówić różne rzeczy na poza anteniu, że Joe Cocker nie nazywał się naprawdę Joe Cocker, tylko to była ksywka od Coco Eurospoko, że to jest w ogóle utwór jego autorstwa. Jeden zresztą nielicznych, których nie jest.
1: To wszystko są kalumnie, proszę w to nie wierzyć. To wszystko są pomówienia. To jest nasze specyficzne poczucie humoru. Ale faktycznie Joe Cocker jest bohaterem ostatniej muzycznej piwnicy przed wakacjami. No i w którym momencie jesteśmy teraz? Bo jesteśmy po tym burzliwym, w którym burzliwym wrócił na właściwe tory
2: kariery. I Joe Cocker wjeżdża, co nagra, to się sprzedaje. Co nagra, to jest super.
1: Idzie jak towarowy teraz.
2: Idzie jak towarowy. Już nie, jest nie do zatrzymania po prostu. Co ciekawe, w jego życiu prywatnym nie zmieniło się nic totalnie. On osiadł w stanie Colorado, gdzieś na jakimś takim odludziu totalnym na swoim rancho i w ogóle nie był celebrytą. Był totalnie odsunięty od celebryckiego świata, jeździł, koncertował. Mówiłem wam, że był gościem, wystąpił w programie Taniec z Gwiazdami. To miało miejsce bodajże...
1: To wywindowało jego karierę.
2: Wywindowało jego karierę niesamowicie. Nie mógł się pospierać po tym. Po prostu listy od fanów i fanek zasypywały rancho w Colorado. No i nie wiemy, czy z tych listów Joe robił sobie ogniska, czy plakaty, czy tapetę, czy też fototapetę. Niemniej koncertował bardzo dużo. Co ciekawe, był najlepiej sprzedającym się zagranicznym artystą na rynku niemieckim przez kilka dobrych lat.
1: Ale dlaczego nie niemiecki?
2: Z jakiegoś powodu Joe Cocker pokochali Niemcy. Nie wiem, z czego to wynika, zupełnie.
1: No oni przecież w latach 90. no to pokochali przede wszystkim Eurodance, nie? A czy Joe Cocker się wpisywał w...
2: No nie, miał jakiś taki tam swój najlepszy rynek tak naprawdę. Tam sprzedawał najwięcej płyt, najwięcej też koncertował. Co ciekawe, poza Tańcem z Gwiazdami oczywiście, który odwiedził, Joe Cocker nie grał właśnie w Polsce dużych koncertów. Co jest ciekawe, grał w ogóle w mniejszych. Największy koncert, jaki zagrał, to jest to koncert na Torwarze. I nigdy nie zagrał większego. Ostatni jego koncert w Polsce, to jest ciekawostka, bo zagrał w sali kongresowej. Która jest obecnie zamknięta, jest w remoncie chyba. Ten remont już trwa pewnie ze 150 lat. Oni zaczęli remontować tą salę kongresową przed budową Pałacu Kultury prawdopodobnie. Ale trwa jakoś niesamowicie długo, a Joe Cocker w sali kongresowej koncertował. No niemniej, sala kongresowa jest salą, aulą mniejszą niż Torwar, no bo Torwar jednak może zgromadzić kilka, jak nie kilkanaście tysięcy chyba widzów, tak mi się wydaje, jeżeli są bilety na płytę dostępne. Więc w Polsce bywał dosyć regularnie i miał się w sumie dobrze z Polską. Później pod koniec swojego życia zaprzestał koncertowania i w ogóle przestał się udzielać. Nie wiem, czy pamiętacie Joe Cockera, jak wyglądał. Dla mnie, jak ja widzę zdjęcia takie z końcówki jego życia, z tych koncertów, czy chociażby jak obejrzę sobie teledysk do utworu Summer in the City, który zresztą na sam początek wakacji za chwilkę dla was zagramy, to dla mnie Joe Cocker to jest taki wujek Jasio Hydraulik. W sensie totalnie nie wygląda na wielkiego rockmana, który, nie wiem, był legendą Woodstocku 69 roku, u którego boku grał Robert Plant, czy któremu gratulowali Beatlesi, jak wykonał
1: utwór. Tak, czy zdobywał nagrodę Grammy, o której wspomniałeś w 83.
2: Żeby nie było, że nie ma z tym nic wspólnego. No. Joe Cocker, zanim zaczął żyć z muzyki, Sheffield, był kasownikiem. Więc być może taki image mu pasował. W sensie pęknięte plecy, jak się schyla i tak dalej. Takie różne rzeczy. No nie wiem, ale tak mi się zawsze kojarzy. Nie miał zupełnie imidżu takiego scenicznego potwora, jakim tak naprawdę był. No i miał te swoje charakterystyczne ruchy, jakby połączenie grania na gitarze, niewidocznej gitarze z niewidoczną perkusją, bo on tak charakterystycznie machał dłońmi. Z tego, co wiem, nienawidził oglądać później siebie na koncertach. bardzo się tego ruchu scenicznego wstydził, natomiast mówił, że no jest to po prostu, wynika jakby z emocji i on tego zupełnie nie kontroluje. Ale to takie dosyć zabawne ruchy były. W każdym razie, no Joe Cocker sobie zmarł spokojnie w Colorado na swoim rancho, otoczony rodziną oraz tysiącami listów od widzów programu Taniec z Gwiazdami.
1: To niespełna 12 lat temu. To był rok 2014, 22 dzień grudnia, chwilę przed świętami Bożego Narodzenia go pożegnaliśmy.
2: No może miało nie być Mikołaja, nie wiem, się zdenerwował. W każdym razie, Joe Cocker in Summer in the City. To dla was zagramy. Na dobre.
1: Jeszcze nie wiem, czy wspomniałeś o tym, a tak dużo mówimy o Rock and Roll Hall of Fame, że w 2025 pośmiertnie został wprowadzony.
2: No ale już nie zaśpiewał, czyli się nie liczy. Znaczy liczy się, niech będzie. Niech będzie. W każdym razie, Joe Cocker, super gość, super wujek, Staszek, hydraulik, fantastyczny facet.
1: Każdy takiego wujasa
2: głosem
1: chciałby mieć, każdy choć do chciał... wuja, wujo pobuja. Tak
2: dokładnie
1: jest.
2: Tak. Każdy by chciał mieć wujka, któremu gratulowali Beatlesi, by gratulowało U2, R.E.M., wszyscy po kolei i w ogóle był świetnym wokalistą i tygrysem scenicznym, tudzież potworem. Dokładnie tak, ze swoim fantastycznym głosem. Nie, to też oczywiście, że my się śmiejemy. Ja jestem pełen podziwu dla...
1: Joe Cockera,
2: w szczególności za okres, kiedy go wydalono z Australii z zakazem powrotu. Wyobraźcie sobie, jak grubo musiało być, że dostał taki zakaz. Co jego, to jego. W każdym razie.
1: Co się pobawił, tak.
2: Zaczynamy wakacje. Summer in the City, utwór specjalnie dla was. Łukasz już wykorzystuje swojego jednego z członków, żeby dla was to odpalić. Tak, wydajecie głośniej. Bawcie się w wakacje dobrze, przede wszystkim bezpiecznie, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać, być może we wrześniu.
1: Usłyszeć, tak jest.
2: Albo spotkać, albo usłyszeć. Kto wie, co się wydarzy w życiu. Może będą hologramy już i będziecie nas oglądać z radia.
1: I żeby nie było, że za każdym razem to klik jest wymyślane, to czekajcie. Ha! Mówiłem, że klikam.
2: Do usłyszenia.
0: Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Mówisz o tej przyrodzie, to pytanie, co najbardziej ciebie fascynuje? Czy to są zwierzęta, czy to jest jednak flora? Co też fascynuje osoby, które po puszczy oprowadzasz? Jak to wygląda zazwyczaj?
5: To też jest różnie. Zależy od wieku, zależy od doświadczenia takiego uczestnika wędrówki, dlatego że trzeba to jednak jasno powiedzieć, że dzisiejsza młodzież, dzisiejsze dzieci uczestnicząc w pieszej wędrówce, nawet jeśli to jest najbliższa okolica Sochaczewa, czyli powiedzmy granica Famułki, Brochowskie, Królewskie, tutaj Zamczysko, ta zachodnia część puszczy, bliżej rzeki Bzury, fascynuje praktycznie wszystko. Fascynują i zarówno drzewa, jak i te stojące, te martwe drzewa leżące, już powoli się rozkładające, ale też i zwierzęta. Dzisiejsza młodzież i dzieciaki w porównaniu z nami, pokoleniem powiedzmy średnim, mocno dorosłym, rzadko kiedy bywają na wsi, mają taką możliwość, nie wiem, u dziadków, u jakiejś tam rodziny, rzadko bywają na wsi i widzą chociażby na żywo takie zwierzęta wiejskie, domowe. Więc dla nich zobaczenie dzikiego zwierzęcia, czy to łosia, czy małej sarenki, czy koziołka, czy dzięcioła zwykłego na drzewie, wiewiórki, to jest jakby ogromna radość, fascynacja. Oni bardzo często się nie umieją zachować w takiej sytuacji. I no niestety podnoszą larum, płosząc te zwierzęta, ale z biegiem wieku, z biegiem lat, im starsza jakby publiczność uczestników w parku, tym potrafią się też zachować, potrafią całkowicie poświęcić się ciszy, spokojowi w puszczy i im mniej przeszkadzają, tym więcej zobaczą, tak? Bo te zwierzęta jednak są płochliwe, więc niektóre wręcz nie lubią towarzystwa ludzi.
4: Jesteś przewodnikiem po puszczy, czy to znaczy, że tą puszczę znasz wzdłuż i wszerz, czy są takie miejsca, które cię dalej zaskakują, albo jakieś takie momenty, które potrafią zaskoczyć?
5: Moja droga bycia przewodnikiem zaczęła się w lutym 2024 roku, więc jest to jeszcze taki młody etap, moim zdaniem, poznawania puszczy i oprowadzania wycieczek. Wiadomo, podczas kursu staraliśmy się być w różnych miejscach i w jak najwięcej ilości miejsc zobaczyć, doświadczyć. Więc nie, absolutnie nie znam jeszcze puszczy aż tak bardzo jak własną kieszeń. Zwłaszcza, że puszcza bardzo się zmienia w zależności od pory roku. Te same miejsca zupełnie inaczej wyglądają na jesieni, wiosną, latem, a tym bardziej zimą, jak trafi się jeszcze śnieżna zima.
4: Jesteś prezesem PTTK w Sochaczewie, no i właśnie też do tego tematu przejdźmy, bo rozwijacie się, działacie już rok tutaj w Sochaczewie, już tak formalnie. Jakie plany i wyzwania teraz przed wami?
5: No tak, rozwijamy się, mamy w swoich strukturach około 60 członków, planujemy w najbliższym czasie wycieczki, kolejną edycję rajdu śladami żołnierzy września. To jest taka druga część już rajdu, który był w kwietniu poświęcona Hubalowi. Teraz w czerwcu, za chwilę, będziemy znowu uczestniczyć w rajdzie od juniora do seniora, rajdzie rowerowym. W międzyczasie planujemy też i wycieczki po Kampinosie, spływ kajakowy na pewno będzie, jakieś takie mniejsze wyprawy, nawet dla samych członków, żeby to nie była duża ekipa ludzi, ale żeby się też między sobą zintegrować, bo wiadomo, czasami są nowi ludzie, którzy się siebie nawzajem nie znają, więc chcemy stworzyć taką rodzinę PTTK-owską, która będzie się bardzo dobrze czuła w swoim gronie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
7: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Informujemy, że 1 lipca 2026 roku działalność rozpoczyna terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie, zlokalizowany na parterze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w pokoju numer 16 w holu przy wejściu głównym do budynku. Uwaga mieszkańcy! W dniu otwarcia obsługa interesantów oraz przyjmowanie pierwszych wniosków paszportowych rozpocznie się o godzinie 13. Osoby planujące złożenie wniosku o wydanie paszportu prosimy o uwzględnienie tej godziny podczas planowania wizyty. Od kolejnych dni punkt będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy urzędu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
6: Gorąco!

0: KFC. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Plany powakacyjne? Myślę, że będzie to taka, może niespodzianka, ale mamy taki plan, żeby wyjść trochę właśnie w środowisko młodzieży, dzieci po wakacjach do szkół i zaproponować tworzenie czegoś takiego jak młodzieżowe koła turystyczno-krajoznawcze.
5: Mhm. Na jakiej zasadzie by to wyglądało? Jakby funkcjonowały takie koła?
4: To jest taki twór wewnątrz, może nie każdego oddziału, ale wiele oddziałów posiada takie koła czy kluby. Skupiają przede wszystkim w swoich szeregach nieletnich uczestników, nieletnich członków PTTK. Żeby taki klub czy koło młodzieżowe zaistniało, załóżmy w szkole, potrzebny jest opiekun takiego koła, osoba oczywiście pełnoletnia. My będziemy wychodzić z taką propozycją, z taką ofertą do szkół, do nauczycieli, jeśli ktoś chciałby się podjąć takiej opieki nad młodzieżą i współorganizować z nami dla nich wycieczki. Nie tylko po puszczy, mogą być to też i krajoznawcze wycieczki po całej Polsce. No ale jednak trzeba trochę czasu poświęcić, tak? Bo wiadomo, część wycieczek, przedsięwzięć jest planowanych na weekendy, część w ciągu roku szkolnego. I takie koło czy klub młodzieżowy jest w strukturach oddziału. Mogę na przykład podać taką sytuację. Ostatnio byłem na regionalnej konferencji oddziałów PTTK w województwa mazowieckiego w Kozienicach i oni mają tam oddział, który obchodził właśnie jubileusz 60-lecia istnienia i mają na terenie dużo mniejszym niż Sochaczew pod względem liczby mieszkańców 8 kół młodzieżowych. W każdej szkole gdzieś jakieś koło istnieje. Jedne działa bardziej aktywnie, drugie trochę mniej, to jest różnie. Młodzież świadomo się wymienia, bo nowe roczniki przychodzą do szkoły, starsze odchodzą. Część z tych osób, które kończą edukację szkolną, zostaje w PTTK-u. Są nawet takie osoby u nich, które później przejmują jakby rolę tych opiekunów. Są przewodnikami terenowymi, miejskimi, także rozwijają się turystycznie i krajoznawczo dalej.
5: To tak na zakończenie naszej rozmowy jeszcze pytanie a propos twoich marzeń turystycznych czy związanych z twoją pasją. Masz jakieś takie?
4: No
5: na przykład miejsca, które chcesz odwiedzić albo jakieś, no właśnie, jakie marzenia?
4: No marzenie jest jedno takie, żeby tutaj właśnie w rejonie Sochaczewa powstała ta ścieżka rowerowa, o której ostatnio dosyć jest głośno i sprawa jest cały czas w realizacji, w toku. Ścieżka rowerowa wzdłuż torów, wąskotorówki, przez miasto i dalej za miasto w stronę Tułowic, nawet Wyszogrodu, żeby była taka alternatywa do spędzenia czasu. Kolejnym marzeniem to są właśnie te młodzieżowe koła turystyczno-krajoznawcze, żeby wymiana pokoleń w tym środowisku PTTK-owskim była płynna. A jeszcze jednym marzeniem, to już takim bardziej prywatnym, to jest zabrać syna i córkę na rysy.
5: O proszę.
4: No to... Na rysy. Bieszczady mają już trochę schodzone podczas obozów harcerskich i prywatnych wyjazdów. Ale sam byłem kilka lat temu na rysach jako pewny element próby takiej harcerskiej, jako opiekun tej próby, więc ja bardzo lubię chodzić po górach, zwłaszcza tych wysokich. Trochę jest to dziwne marzenie, dziwna pasja, dlatego że mam lęk wysokości.
5: Tak, oczywiście nietypowo. To takie wyzwanie po prostu.
4: Takie wyzwanie, tak? Ja sobie lubię bardzo stawiać takie wyzwania, żeby pokonywać swoje słabości. I to jest taka walka trochę właśnie ze słabością. Powiem szczerze, że jak schodziłem ze szczytu, z Rys, to osoba, która ze mną wtedy była, mówi: zaraz, halo, gdzie ten twój lęk wysokości? Bo po tych łańcuchach skaczesz trochę jak kozica.
5: Czyli da się.
4: Więc da się to pokonać i im więcej będziemy próbować jakby z tym walczyć, czy oswajać ten jakiś swój lęk, tym będzie łatwiej.
5: To piękna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Michał Wrocławski, prezes PTTK w Sochaczewie, przewodnik po Puszczy Kampinowskiej, również harcerz, był gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew.
4: Dziękuję bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
7: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
4: To startujemy z kolejnym naszym spotkaniem. W studiu dietetyczka Natalia Gawryczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Rozmawialiśmy o wakacjach All Inclusive. Jeszcze jedno pytanie, bo rozmawialiśmy o tym, jak przeżyć tę część cateringową, ale wy też macie na pewno związane z wyjazdami swoje spostrzeżenia, jak ludzie jedzą, od czego zaczynają i czy dużo zostawiają. Czy to jest taki chaos żywieniowy? Co wam się najbardziej rzucało w oczy na takich wyjazdach?
6: Właśnie, na pewno dużo słodyczy jedzą, dużo ciast i korzystają z tych słodkich stołów całych zapchanych ciastami, ale też mało warzyw, w ogóle prawie warzyw nie nakładają na talerze. I takie ciekawe spostrzeżenie, bo też widzieliśmy, jak siedząc obok nas, to były starsze osoby, też patrzyły, co nałożyliśmy i zaczęły komentować i poszli, przynieśli sobie i zaczęli...
5: Podobał się talerz,
6: który był tak, akurat Natalii, taki mocno kolorowy i z papryką i przyniósł sobie, co zjadła mu żona za chwilę całość. Też to było takie
5: tak,
6: dosyć...
5: Tak, i to było śmieszne, to było śmieszne. Przyniósł dosłownie, poszedł po napój, a ona mu z tego talerza zabrała, ta pani, tak, to wszystko, ale powiedziała właśnie, że zainspirowała się tym, że to tak fajnie wyglądało u mnie na talerzu.
6: A mnie mocno tłusto na talerzu.
5: I też super. Bardzo często, no niestety, za tym, co znajduje się na talerzu, podąża to, jak dana osoba wygląda. Chodzi mi tutaj o nadwagę, otyłość. Czyli no ewidentnie te wybory żywieniowe, które są na co dzień, powielają te osoby też właśnie na wyjazdach, plus jeszcze myślę, dochodzi do tego mniejsza może i aktywność i tak dalej, więc jeszcze gorzej czasami, myślę, zjadają i prowadzą się, że tak powiem, jeżeli chodzi o styl życia na wakacjach, niż na co dzień, plus stąd się biorą te dodatkowe jeszcze kilogramy po powrocie, tak, gdzieś tam z takich wakacji, więc naprawdę proponuję wybierać pierwszy cel, to ten stolik, gdzie są warzywa i tu wypełnić tym talerz, a potem dopiero zobaczyć, co dalej na ten talerz nakładam, jeżeli chodzi o ten produkt białkowy i o te pełne ziarno.
4: Ja mam nadzieję, że ta lawina poleceń, że ci państwo też potem kogoś zainspirowali kolejnego do sięgnięcia po kolorowo. Słuchajcie, wyjazd samochodem, kilkugodzinna podróż na przykład nad morze albo w góry, bo jedzie się dłużej. Co przekąsić po drodze, co ze sobą zabrać? Mamy przykładowo 2+2, nastolatka w samochodzie albo mniejsze dziecko rodziców. Jak zadbać o to, czy zrobić jakieś przerwy, czy jechać naraz, czy coś zabrać ze sobą, coś przekąsić?
5: Dobrze jest mieć ze sobą, dobrze jest być wyposażonym tutaj w te zdrowe przekąski, bo jednak na trasie, mimo tego, że nasze stacje są coraz lepiej wyposażone, to jednak też koszty, tak? Są to produkty zazwyczaj dużo droższe niż te, które możemy sobie przygotować samemu w domu z tych samych składników, ale takim, myślę, dobrym przykładem, tak jak u nas to się odbywa, to zawsze właśnie są pokrojone. Ja w tych pojemniki, lunchboxy kroję, czy to właśnie marchewki, czy paprykę, czy ogórka do pudełka, jabłko, właśnie gruszkę, garść jakichś orzechów tak, się znajdzie. Czyli takie zdrowe przekąski,
6: to nie
5: które...
6: tylko na wyjazdy, bo Natalia też tak jedziemy do Warszawy, potrafi nawet tak przygotowywać dziewczynkom.
4: A taki jeszcze mały off-topic, jak jedziecie z Marysią na trening, to je w domu, je po drodze, bo też żeby energię miała na
6: jeżeli ma
4: ten
6: czas,
4: ruch.
6: To je w domu, w szkole je obiad, je w domu obiad i właśnie też często zje banana po drodze, czy nawet dwa potrafi zjeść, czy Natalia przygotuje jakieś owoce pokrojone.
4: I tutaj czas przed treningiem ma znaczenie, żeby się dobrze czuła? Potrzebuje no...
6: Takie 45 minut przed treningiem, ostatni termin jej daje, żeby już właśnie jak ma ochotę, to żeby zjadła. Zawsze to zjada, co przygotujemy i no widać też różnicę wtedy na treningu.
4: A jeżeli chodzi właśnie o podróże, dojazd wasze, takie dłuższe?
5: To tak jak powiedziałam, czyli kroje, warzywa, owoce i tego mamy zawsze naprawdę dużo. Mogą to być właśnie orzechy różnego rodzaju, ale też kanapki do tego, które są zazwyczaj takimi kanapkami, czy to z pełnoziarnistego pieczywa, czy z takiego i pszennego, takiego zwykłego też, bo tam Marysia akurat woli bardziej właśnie takie zwykłe, pszenne, okay. Hania woli bardziej takie pełnoziarniste, więc to różnie, ale do tego jest właśnie źródło białka w postaci czy to serka, czy
6: właśnie... I sałata też właśnie, taka pełna taka napka jest.
5: Tak, tak, tak. Czyli
6: zawsze inaczej taka zwinięta, tak, smakuje w środku.
5: Tak, czyli to jest to, co my zawsze, nawet moja mama też się śmieje, bo zawsze przygotowuję, jestem przygotowana, bo wiem, że w tej trasie różnie bywa i czasami jak się dobrze jedzie i też nie chce się robić i tych przerw, ale też tak jak mówię, ciężko jest to taki fajny, pełnowartościowy posiłek gdzieś tam w trasie. Unikamy takich przystanków gdzieś tam w restauracjach takich fast foodowych.
4: Tak, swoją drogą wpadłem na jeszcze inny temat, do którego pewnie wrócimy, bo poza tym, co po drodze nas może spotkać, są też różnego rodzaju zajazdy i tego typu rzeczy, ale to już inny wątek, bo mi się jakaś klapka w głowie otworzyła właśnie na tego typu rozwiązania. Natomiast muszę was zapytać o sytuację, gdy właśnie tego prowiantu nie zdążyłem zrobić, zabrać. Jedziemy w trasę, no i co wtedy? Hot dog, kanapka, bułka i serek albo kefir. Co przekąsić w podróży? Czym się ratować? Gdy po prostu nic ze sobą nie wziąłem, a mogę po prostu zajechać na chwilę do sklepu, czy znaleźć coś na stacji benzynowej.
5: No właśnie, tu jest ten problem. Zazwyczaj te stacje są wyposażone, jednak są już i te jogurty naturalne, które możemy, wafle ryżowe, to jest to, co my często...
6: Tak, stosowaliśmy.
4: Czyli bardziej idziemy do tej części sklepowej niż do gotowców, gdzie tam kucharze pokazują kanapki i różnego rodzaju takie inne rzeczy?
5: Raczej tak. To hot dog to zazwyczaj jest wysoko przetworzone mięso i tutaj ja wiem, że są fani i tutaj pewnie... spoglądają teraz po sobie i wiedzą swoje, ale no mimo wszystko, jeżeli to się zdarza naprawdę rzadko, to nie jest to jakimś czymś złym bardzo, ale jeżeli ktoś wyjeżdża, bo mamy też takie osoby, znamy, które na przykład z pracy często właśnie przemieszczają się samochodem i chwytają w biegu tego typu posiłki, no to z tym się wiąże właśnie już czy nadwaga, czy właśnie różne choroby takie dietozależne najczęściej,
6: później już taki rytuał wchodzi, jadąc do pracy, zjadam po drodze
5: na przykład hot dog i energetyk, tak? To są takie zestawy,
6: gdzie
5: potem przychodzą te osoby właśnie, bo już twierdzą, że koniec z tym, nie mogę sobie poradzić.
4: Jakieś delikatne uzależnienie.
5: I wprowadzamy zmiany i nagle okazuje się, że 5 minut przygotowania właśnie pełnowartościowego posiłku w domu sprawia, że ktoś chudnie 2-3 kg przez 2 tygodnie, po prostu wykluczając te wysoko przetworzone posiłki.
4: Okej, to powiedzieliśmy, czego nie brać. A jak już jesteśmy na tej stacji, to co wziąć? Jak już musimy jakąś przekąskę wziąć do samochodu albo coś zjeść, żeby...
5: Ja bym wzięła jogurt naturalny, pitny, plus właśnie wafle ryżowe i banan na przykład.
4: Piotr?
5: To jest taka szybka opcja.
6: Chyba tak samo, bo tak, no,
5: tak
6: robiliśmy też.
5: Tak, czyli to, jeżeli miałabym sięgnąć po jakąś gotową kanapkę, no to pewnie pełnoziarnista, żeby nie było tam ni majonezu, raczej niech będzie sobie ser, powiedzmy tam jakąś wędlina, tak, i do tego dobrze jakby się znalazła jakaś sałatka, tak, no ale wiadomo, że nie zawsze. Okay. No i też jakby nie obwiniamy siebie, no wiadomo, że są takie momenty, że trzeba już coś zjeść i wybieramy to jak najmniejsze zło, ale czasami no nie da rady inaczej. A pamiętamy tylko, że wracamy dalej do swoich po prostu postanowień, do tego swojego rytmu zdrowego odżywiania.
4: Dobrze, moi drodzy, bo to już jest nasza ostatnia audycja przed wakacjami. Pogramy w hit czy kit na koniec. Ja wam będę przedstawiał różnego rodzaju kompozycje kulinarne, a waszym zadaniem będzie po prostu odpowiedzieć szybciutko na skojarzenie hit czy kit.
5: I zastrzegam sobie jedno to zależy.
4: Jedno to zależy, ale jedno. Gotowi?
5: A ile będzie takich propozycji?
4: Kilkanaście.
5: Mm-hmm, no
4: dlatego
5: dobrze,
4: szybciutko.
5: Dobrze.
4: I od razu mówicie hit albo kit. Żurek. Szybciutko. Hit czy kit?
5: Hit!
4: Kawałek pizzy hawajskiej.
5: Kit.
6: Kit.
4: Sorbet lodowy.
5: Hit.
6: Kit.
4: Pomidorowa.
6: Hit.
4: Rosół.
5: Hit.
4: Skrzydełko z kurczaka z grilla.
6: Kit.
5: Hit.
4: Szklanka wody.
6: Hit.
5: Hit.
4: Garść orzechów.
6: Hit.
4: Paluszki słone do meczu.
5: Kit.
6: Hit.
4: Słabość?
6: Nie.
4: Dobra.
5: Starzyło się.
4: Starzyło się. Popcorn?
5: Kit.
4: Kotlet mielony.
5: Kit.
6: Hit. Tu się zdarzyło u mamy, uwielbiam.
4: Mizeria.
6: Hit.
5: Hit.
4: Leczo.
5: Hit.
4: Ryż z kurczakiem i brokułami.
5: Hit.
4: Szklanka soku pomarańczowego.
5: Hit.
4: Kebab.
6: Hit.
4: Sałatka grecka.
5: Hit.
4: Kakao.
5: Hit.
4: Kawa czarna.
5: Hit.
4: Kefir.
5: Hit.
4: Faszerowana papryka, ryż mięsko-mielony.
5: Hit.
6: Hit.
4: Makrela wędzona.
6: Hit.
5: Hit.
4: No to rozwiązane.
5: To zależy.
4: Te hity mięsne, na przykład kotlety, no to rozumiem też nie codziennie, ale...
5: Piotrek, bardziej to serce było, nie głowa, tylko tak, serce raz, powiedziało czas, hit. Jak,
4: ale to jest ten smak pewnie, do którym tęsknisz po to, żeby od czasu do czasu...
6: Tak, właśnie jeść. Z mizerią i ziemniaczkiem i mielony.
5: Żeby później odchorować. Zrobiony.
6: Choruję później, bo naprawdę cierpię, jak zjem o 12, to do końca dnia już nic nie jestem w stanie zjeść. Ale no raz na chwilę zapach sam tego.
4: Dobrze, i z tym zostawiamy naszych słuchaczy w rozsądnych decyzji, fajnych wakacji. I bez większej liczby chyba kilogramów po sezonie letnim, żebyśmy się usłyszeli, tak?
5: Tak, niech to będą zdrowe, takie pełne
6: aktywne.
5: Radości, tak, aktywne, pełne słońca i dobrego humoru wakacje.
4: A my wracamy po wakacyjnej przerwie. Bardzo wam dziękuję, cieszę się, że poruszyliśmy wiele fajnych tematów i nowych tematów, no i tradycyjnie będziemy się przygotowywać do kolejnego sezonu. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
4: I trener Piotr Zieliński.
6: Dziękuję.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Inwestbud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
7: 94,9 FM. Radio

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
14: Chociaż...

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
4: A już teraz o godzinie 18 w Radiu Sochaczew wiadomości.
5: Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padły rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
6: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
5: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywnej na część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: 3 minuty po godzinie 18 startuje prywatka na 94,9, a dzisiaj świętuje człowiek instytucja. Każdy w rodzinie go ma, każdy go zna i każdy innemu, kto go ma, zazdrości, czyli dzień szwagra. A bez szwagra, zwłaszcza w weekend, ani rusz, to tak jak z prywatką i z najlepszą muzyką. W związku z tym dorzucimy do pieca i zachęcam was do zabawy z nami, do siedzenia, nie wiem czy w domu, ale na pewno siedzenia w cieniu, zwłaszcza, że pogoda taka, że można grillować bez grilla, a żar leje się z nieba. No to co, Blue System, do tego Ina za moment, DJ Refresh i mnóstwo fajnych kawałków. Będzie polskie disco, będą zagraniczne hity, będą nowości i ja zadbam o wasz odpowiedni sobotni nastrój.

0: Dobrze, na początku trzeba ustalić, kim w ogóle jest szwagier i dlaczego instytucja szwagra to taka porządna i ważna rzecz w życiu, moi drodzy. Jak to jest? Kim jest szwagier? 46 863 22 22. Kto mi to fachowo wytłumaczy? No i może macie koło siebie jakiegoś konkretnego super szwagra, o którym chcecie opowiedzieć albo którego chcecie pozdrowić? No to możecie to zrobić. 46 863 22 22 albo wysłać pozdrowienia pod 72 48, koszt 2,46 zł. No i na początku wiadomości piszecie Radio Sochaczew łącznie. Naprawdę dajcie znać, kto ma najlepszego szwagra na świecie. Taki towar zasługuje na wyróżnienie. 20 minut po godzinie 18 i to jest prywatka w Radiu Sochaczew. After party za moment, Entrance między innymi, Adi Fox, Kazdela, no i dużo, dużo dobrej muzyki. Obiecuję, że ta sobota będzie dudniła.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.

28 minut minęło od godziny 18, to jest prywatka, była After Party and Trance, no i oczywiście Sofia Lis-Bextor także przed nami, między innymi do tego Adi Fox lubiła tańczyć w wersji z Sobotą i Loką. Mnóstwo dobrej muzyki. Moi drodzy, za nami piątek związany z końcem roku szkolnego. Tak też jest w naszym powiecie, że uczniowie z wielką radością wtedy maszerują do szkoły, bo oczywiście idą niektórzy odebrać paski, niektórzy te paski odbiorą dopiero potem w domu, jak będą musieli tłumaczyć się z marnych ocen. No i swoje foty wrzucił między innymi zespół szkół imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Pozdrawiam serdecznie całą placówkę i wszystkich tych, którzy teraz już gdzieś tam nóżki trzymają na hamaku, albo gdzieś tam rączki zajęte grillowaniem czy innym pichceniem. Uśmiechacie się, bo świętujecie zakończenie roku szkolnego. Nie tylko wy, ale wszyscy ci, którzy po pierwsze wstawali właśnie, by z radością pożegnać szkołę, a teraz mają koniec wczesnego wstawania i wielką wakacyjną labę, koniec z pracami domowymi, mnóstwo wolnego czasu, a do tego wszystkiego właśnie spotkania, różnego rodzaju integracje, żeby było fajnie. Tylko mam nadzieję, że zrobiliście jedną ważną rzecz przed rzuceniem plecaków w kąt. Wyjęliście szkolną kanapkę, bo przypomni wam się ona we wrześniu i to poczujecie dosłownie i w przenośni zapach tej kanapki.

0: Moi drodzy, pozostając w tematyce zainteresowań i planów na jakże upojne wakacje, moja redakcyjna koleżanka przepytała najmłodszych i zresztą usłyszycie to wszystko przed godziną 19, dlatego że pomysłów jest multum i tego można zazdrościć tym, którzy no, mogą planować wakacje, czyli uczniom wszystkim, a rodzice mają pewnie ból głowy, bo przez 2 miesiące będzie trzeba zajęcia dzieciom jakieś zagospodarować i wymyślać to, tamto, żeby się nie nudziły. No ale taka kolej rzeczy, więc Radio Sochaczew też podsunie wam pewne rozwiązania, a na razie laba, na razie gorący, piękny, słoneczny dzień i taka sobota, jakiej dawno nie było, którą mam nadzieję, że spędzacie w fajnym gronie, w fajnym stylu, w fajny sposób i oczywiście z Radiem Sochaczew w tle. No i przypominamy o nawodnieniu, bo tutaj żartów nie ma z tą pogodą.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Czasami tak jest, czasami taki klimat nas dopada, że chcemy potańczyć sobie samemu, czyli Dance Alone Sia w Radiu Sochacze właśnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że nastrój macie odpowiedni na to, by spędzać fantastyczną sobotę, gorącą sobotę właśnie na prywatce z Radiem Sochacze. Gorącą dosłownie i w przenośni. A obiecałem wam jeszcze kilka informacji, dlatego że Jowita, moja redakcyjna koleżanka, zapytała dzieciaki z lokalnych miejscowych szkół właśnie, czy ten koniec roku to jest fajna sprawa.
1: Fajnie.
2: Bo będą wakacje.
3: A co się w wakacje robi?
4: Odpoczywa i można się bawić.
5: Można jechać na wakacje.
6: Można się bawić.
3: Macie jakieś plany już wakacyjne?
7: Tak. Wyjechać nad morze.
8: Też wyjechać nad morze.
9: Ja na Karaliby.
3: Jaki masz ulubiony przedmiot w szkole?
9: WF.
3: I będzie ci tego WF-u brakować?
9: Radzę sobie, bo ja jadę na kolonie.
10: Na obóz taneczny.
11: Ja wyjadę na morze.
12: Ja jeszcze nie mam planów.
13: Ja będę tęsknić za szkołą i kolegami, z którymi już się nie będę mógł tak dużo razy spotykać.
3: A ty? Co będziesz robił w wakacje?
14: Odpoczywał.
0: I moi drodzy, jak macie wolny weekend, to ja wam tego życzę przede wszystkim, żebyście odpoczywali, a w tle niech to Radio Sochaczew gra. Nie rozumieją, Vixen, już teraz w bardzo fajnej wersji, 5 minut przed godziną 19.

która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Reklama. Welcome to Central Bay.

0: 3 minuty po godzinie 19 w Radiu Sochaczew był DJ Antoine i zabrał nas do Saint-Tropez, tam też gorąco, ale u nas klimat niczego sobie, Europa może zazdrościć i podziwiać. Natomiast ja już teraz zabieram was z grupą Kombi na wyjazd integracyjny. Takie hity na prywatce z Radiem Sochaczew. Będzie Armin van Buuren, za moment porozmawiamy sobie o koncertach i o dobrych decyzjach artystów, którzy pomagają fanom w upał.
1: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

19 minut po godzinie 19. Masters. Szukam dziewczyny, moi drodzy, a ja szukam fajnych szwagrów i szwagierek. Może macie w rodzinie kogoś takiego, kto zasługuje na pozdrowienia i uwagę? Jaki powinien być super szwagier? Jaka powinna być super szwagierka? 46 863 22 22. Dajcie koniecznie znać. Może macie kogoś takiego godnego w rodzinie, komu się medal należy? Albo dobrze trafiliście po prostu i w rodzinnej loterii tak się wylosowało, że macie dobrze właśnie ze szwagrem albo szwagierką. Dzwońcie, dajcie znać, opowiadajcie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Prywatka z Radiem Sochaczew.
15: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
16: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
17: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Oh no.

0: impreza rozpoczęła się o godzinie 15 dokładnie i trwa w najlepsze, moi drodzy. Tam był Oskar Tomczyk, który relacjonował to wszystko na tusochaczew.pl. Opowiadał o tym, jaki fajny klimat panuje w Nowej Suchej. Właśnie ja zachęcam was, jeśli poszukujecie pomysłu albo inspiracji na fajnie spędzony czas, to powitanie lata w Nowej Suchej to jest naprawdę, naprawdę świetny pomysł. Będą biegi, różnego rodzaju atrakcje sportowe, są gry i zabawy, są loterie, będą koncerty i potańcówki, a to wszystko właśnie w Nowej Suchej na powitaniu lata. Fotogaleria, jak to wygląda do tej pory, znajdziecie to wszystko na tusochaczew.pl i zachęcam was do lektury i zachęcam was także do tego, by podróżować po naszym wspaniałym powiecie i korzystać z tych wszystkich darmowych atrakcji, spotykać się z przemiłymi ludźmi i jeść chociażby pyszności przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. To jest klasa, moi drodzy, to jest klimat niepowtarzalny i to jest dobre rozpoczęcie wakacji, bo przecież przed nami, no nie przed wszystkimi, 2 miesiące laby. To jest jedna z tych kwestii, której dzieciakom możemy naprawdę my, dorośli, zazdrościć.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Sezon koncertowy w pełni, artyści wypełniają stadiony, znaczy fani wypełniają stadiony na zaproszenie artystów, znaczy w sumie nie na zaproszenie, tylko za bilety, a bilety trzeba było kupić i to nie za małe pieniądze. Natomiast jak już uderzamy wszyscy razem na imprezę stadionową, imprezę plenerową albo koncert, to wiemy doskonale, że okazuje się, że woda to piekielnie niebezpieczne narzędzie, bo butelka wody nie to, że ocłuci cię albo doda ci energii, tylko może po prostu wywołać nie wiadomo jaki kataklizm, nie można jej wnosić, jest zakaz wnoszenia płynów, zwłaszcza wody mineralnej. Ale na tych samych koncertach artyści, tacy jak chociażby Taco Hemingway, który strzelił tym sobie w stopę, potrafią zachęcać do nawodnienia, do tego, żeby dbać o siebie, żeby reagować na przypadki omdlenia. I wtedy można kupować wodę na stadionie, tę samą, której nie można wnieść i ta woda już nie jest groźna, za na przykład dwie dychy, za 18 zł, 15 czy ileś. No i chodzi o to, żeby biznes się kręcił. Natomiast są artyści, którzy wychodzą naprzeciw, reagują na kryzysy i tak też zrobił Dawid Podsiadło, który nie dość, że pozwala wnosić butelki półlitrowe wody mineralnej, to jeszcze można tą wodę pić i okazuje się, że ta woda nie wywołuje nie wiadomo jakich sensacji i kataklizmów. Dodatkowo jeszcze jest przygotowane chyba 50 tysięcy butelek wody albo kilka tysięcy, ileś tam w każdym razie tysięcy butelek wody czekających na fanów, a do tego jeżeli już chcecie ją kupić na stadionie, to chyba ona kosztowała albo będzie kosztować 3 zł, więc cena iście symboliczna. No i mogą być jeszcze kurtyny wodne ustawione przed stadionem, gdy jest gorąco i okazuje się, że naprawdę można o tych fanów zadbać, moi drodzy, i tak się to robi. Na każdym koncercie rozdamy 50 tysięcy butelek darmowej wody, informuje Dawid Podsiadło. I tak to się robi. Tak się dba o swoich fanów, tak się buduje klimat i tak się zachęca do przychodzenia na koncerty. A woda na stadionie za 18 zł, to tę wodę no już dalej nie będę kończył.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Wrzucamy wyższy bieg z zespołem MIG. Kocham cię jak wariat. Już teraz.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy. Słuchacie Prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: No i tak sobie myślę, moi drodzy, że korzystając z okazji, że mamy taki fajny kawałek przed sobą, no to przydałoby się coś do tego dorzucić. 946 863 2222 to jest numer telefonu do Radia Sochaczew. Możecie też wysyłać SMS-y z pozdrowieniami, czyli 7248 koszt 2,46 z VAT, a treść zaczynacie od słów Radio Sochaczew.
2: A ja bym poprosił do razu serdecznie pozdrowienia do Sylwii S. od Artura S. Kochający Artur. Dziękuję.

0: 16 minut minęło od 20, to jest prywatka na 94 i 9 FM. Moi drodzy, słuchajcie, teraz będzie mała lekcja życia. Co by było, gdyby pieniądze ukradł biedny albo ukradł bogaty? Rekordową kwotę nadpłaty, czyli ponad 2 miliony złotych 400 tysięcy zwrócił podatnikowi Urząd Skarbowy w Zambrowie. Natomiast rekordowa dopłata w kwocie 1 miliona złotych 700 tysięcy wpłynęła na konto Urzędu Skarbowego w Kolnie. Rekordowe wartości nadpłaty i dopłaty zbliżone są do tych z roku poprzedniego. I słuchajcie, gdyby ktoś ukradł takie pieniądze i byłby biedny, to by się nazywało po prostu kradzież. A w sytuacji, gdy takie delikatne błędy popełniają ludzie bogaci, wiecie jak to się nazywa? Korekta.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Ciałki, Time of Our Lives oczywiście w Radiu Sochaczew na prywatce, 27 minut przed godziną 21. Za moment krótki instruktaż związany z tym, jak wysyłać pozdrowienia do Radiu Sochaczew właśnie na prywatkę. Będzie grupa Playboys, nie będę błagał. No i oczywiście porozmawiamy sobie o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo jest kilka niesamowitych rozstrzygnięć, są bohaterowie i co najważniejsze, jest też mecz, który cieszył się największym zainteresowaniem. Co to za spotkanie, opowiem wam już za moment.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew wpisanych łącznie. Opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. Znacie ten klasyk na pewno, Destination Calabria, ale jeszcze jeden klasyk z Ameryki Południowej za gości na 94,9 po godzinie 21. A teraz, moi drodzy, po jednej stronie Cristiano Ronaldo, po drugiej James Rodriguez, panowie się znają z Realu Madryt. Mecz Portugalii z Kolumbią to najbardziej wyczekiwany mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Ponad 5 milionów osób próbowało kupić bilety na ten mecz w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualnie najtańsze bilety są odsprzedawane za ponad 6 tysięcy dolarów. Nieźle, nie?
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Piękny kawałek, Life is Life, moi drodzy. 15 minut minęło od godziny 21:00. Napisał do mnie kolega Michał, iż kawałek ten jest kawałkiem jego życia i jego młodości. I tutaj niedawno świętował 10-lecie pożycia ślubnego z żoną, więc przesyłam najlepsze życzenia. Oczywiście i śmieję się, że czas leci, człowiek uświadamia sobie, jaki to jest stary, i śmieje się ze mnie, że weźmie ze mnie przykład pod kątem aktywności fizycznej i siłowni. Mój drogi, każdy ma swoje kilogramy, swoje problemy i swój bagaż doświadczeń. Pogadamy na wiosnę w przyszłym roku, zobaczymy. Ja mam zamiar wchodzić w swój ślubny garnitur, a przynajmniej żona mi to zasugerowała albo nakazała. Interpretacja dowolna, wiadomo, kto pod wspólnym dachem rządzi, tych rzeczy nie da się ukryć. Natomiast jedna rzecz jest pewna, przy takiej muzyce jak w Radiu Socharzew mamy na sobotni wieczór, to każda aktywność będzie mile widziana. Nawet jak będziecie musieli na chwilę wyjść z domu, po prostu na zewnątrz, to i tak gwarantuję wam, że stracicie jakieś pół litra potu albo przynajmniej pół kilo wagi. A jeżeli jesteście w domu i raczycie się przy wspólnym grillu, albo na przykład jakaś taka wspólna uroczystość biesiadna, no to też myślę, że takie rytmy jak Don Omar, Danza Kuduro czy Jorgus, Nocy mi nie szkoda, myślę, że jeden i drugi przykład będzie fantastyczny, jeżeli chodzi właśnie o tę warstwę muzyczną na sobotni wieczór i popołudnie.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Forgot How to Love w Radiu Sochaczewi, 25 minut do godziny 22. Fedez, czyli Disco Paradise, za momencik doskonale znane rytmy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę 28 czerwca, czyli jutro, będziemy mieć dwie fantastyczne atrakcje. Zaproszę Was do Żyrardowa i zaproszę Was do Sochaczewa na piknik rodzinny organizowany przez kibiców Legii Warszawa. O tym w tej godzinie. Poza tym muzyka. Mam nadzieję, że zrobiło Wam się nieco chłodniej, bo w sumie nie czuć za bardzo różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę, więc mam nadzieję, że to samo możecie powiedzieć o muzyce w Radiu Sochaczew, że klimacik i wysoka temperatura utrzymują się cały czas.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Teraz zadam kultowe pytanie, moi drodzy. Czy znacie Every Night? Mandaryna już teraz na prywatce w Radiu Sochaczew. 4 minuty do 22. A za moment też hit Kolumbijczyków związany ze zwycięskim meczem 2-1 nad Niemcami. Ekwador, to też usłyszycie właśnie u nas na prywatce w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Damy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar...

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.

Ja to się bardzo cieszę, że spędzacie z prywatką wieczory, integrujecie się, bawicie dobrze w dobrym towarzystwie, w miłym, rodzinnym towarzystwie, bo o to w tym wszystkim chodzi. I to jest niezwykle przyjemne i fajnie, że czasami możecie podzielić się też dobrym słowem i na przykład powiedzieć, że ktoś dzisiaj świętuje w stylu 6-7, moi drodzy, oczywiście. A co to oznacza? No oznacza to tyle, że ktoś obchodzi 67 urodziny. I jest to tata Krzysztof, napisała do mnie Monika. Siedzimy, słuchamy prywatki jak co roku w lato, pogoda sprzyja. Prosimy o życzenia dla taty, który w poniedziałek ma 67 urodziny, więc wspaniałości, samych miłych chwil, jak ta w rodzinnym gronie, by się zawsze układało, by się zawsze wiodło i by człowiek zawsze mógł, zwłaszcza wtedy, kiedy chce. I tego życzę chyba najbardziej.

0: Radio Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 26 minut minęło od 10. Moi drodzy, gorące pozdrowienia też lecą do gminy Rybno. Ja wiem, że w gminie Rybno tam się ludzie potrafią bawić. Mieszkańcy serdeczni, co najważniejsze. Dzisiaj mała rywalizacja z prywatką, bo my na 94,9 to sobie gramy, słuchamy muzyki, pewnie są tacy, co tańczą. A tam wielka wakacyjna potańcówka. Powitanie lata w gminie Rybno. Jeszcze godzinkę zabawy macie, niecałą, więc podejrzewam, że tam odchodzą jakieś piruety, więc w związku z tymi u nas musi być nieźle. To gramy. Napad na serce, Joker and Sequence, Calvin Harris na horyzoncie, potem Liquid Spill, Maria Magdalena i Estrella, La Fiesta Loca, hiszpańskich latino rytmów też nie brakuje na prywatce.

0: A ja wam jeszcze jedną rzecz obiecałem, czyli zaproszenie na piknik, moi drodzy, a ten piknik już jutro i to jest wyjątkowy piknik, bo po pierwsze rodzinny, a po drugie organizowany przez kibiców Legii Warszawa. Piknik rodzinny numer 2, pierwszą edycję mieliśmy w zeszłym roku, no i frekwencja była całkiem niezła, w związku z tym organizatorzy idą za ciosem na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie już jutro od 11 do 15. Takie atrakcje jak chociażby dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, gry i zabawy, loteria, animacje, Elsa i spółka, miś, kazek i miś kibiców Legii, do tego darmożka dla dzieciaków. O to chodzi. No i to co najważniejsze, patronat honorowy burmistrza miasta Sochaczew, więc będzie impreza prima sort, a w pobliżu jeszcze strefa wodna, wodny plac zabaw Mosiru, więc będzie można się schłodzić. Jak pisał do mnie Daniel Basiński, współorganizator wydarzenia, będą też strażacy, którzy zroszą, zwilżą towarzystwa, jak będzie trzeba, czyli będzie mgiełka wodna i wsparcie tych wszystkich, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem i wzorową organizacją. Także zachęcam do zabawy i widzimy się pewnie jutro w okolicy warszawskiej właśnie na pikniku rodzinnym.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 9 minut do 23 i Manbek za nami, przed nami Powerplay, między innymi kilka innych jeszcze fajnych hitów. Jutro niedziela, 28 czerwca, kilka fajnych koncertów mogę wam zaproponować, na przykład Grzegorza Chyrzego i Velvet w Żyrardowie. To wszystko przy okazji oczywiście Święta Lnu. Martyna Waszczuk, Harry Kane, Daniel Ewa. To wszystko właśnie będzie czekać na was w Żyrardowie, jeżeli szukacie wrażeń i atrakcji. Na scenie mieliśmy już Tedego, Young Leosie, Lanbery, Kubę Szmajkowskiego, Wilki, a zostały właśnie te kolejne koncerty niedzielne. To tak, gdybyście chcieli. W kwestii tych, których podziwiam, to wielkie brawa należą się dzisiaj uczestnikom biegu cichociemnych we wszystkich kategoriach biegów, czyli na 5, 10 i 14. Chociaż jak słyszałem, to nie było 14, tylko ponad 16 kilometrów. I biorąc pod uwagę, że pogoda dorzuciła swoje, naprawdę wielkie brawa dla tych, którzy podjęli to mordercze i piekielne wyzwanie. No, a wam życzę super wieczoru, dużo muzyki zostawiam wam w Radiu Sochaczew, bo prywatka trwa dalej i to od was zależy, jak długo do ostatniego słuchacza bawimy się.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.